0: słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
1: This is the story of my baker.

0: Autopromocja.
1: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
3: Sponsorem programu jest Bloom Studio, butik odzieżowy dla kobiet. Sochaczew, ulica Kochanowskiego 25.
4: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
0: Autopromocja. Reklama.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Gdańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Traugutta 7.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
2: Reklama.

0: autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja. Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
1: Filet z piersi kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A biały papier toaletowy Velvet 10 rolek. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis.
2: Stokrotka.
3: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
4: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 zł za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
6: Czyta lektor AI.
7: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
6: Filet z piersi kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99.

0: Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 zł za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Firma IMO oferuje skup złomu stalowego, żeliwnego, kolorowego oraz złomowanie pojazdów, zaświadczenia do Wydziału Komunikacji, sprzedaż używanych części samochodowych, możliwość odbioru pojazdu. Łowicz, ulica Armii Krajowej 14, telefon 502 32 88 18.
2: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
3: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
4: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
5: Spałem PSS w Sochaczewie. Zaprasza na zakupy. Filet z kurczaka 19,49 za kilogram. Łopatka wieprzowa 13,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 5 września lub do wyczerpania zapasów.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.
10: A już teraz o 8 punktualnie w Radiu Sochaczew wiadomości.
11: IMGW ostrzega dziś przed burzami. Te mogą pojawić się w całej północnej części kraju. Burzom może towarzyszyć silny wiatr. Ostrzeżenia w wielu miejscach obowiązują aż do jutrzejszego poranka. 25 głosów zabrakło, by odrzucić prezydenckie weto w sprawie ustawy o kryptowalutach. Głosowanie w Sejmie poprzedziła ostra sejmowa dyskusja. Premier Donald Tusk zacytował zeznania Przemysława Krala, świadka w sprawie afery Zonda Krypto. Według tych zeznań Zbigniew Ziobro miał wyciszyć sprawę za 2 miliony złotych.
12: Ta osoba zeznała także, że rekompensata za tę usługę będzie wypłacona panu ministrowi Ziobro za pośrednictwem fundacji, którą zakładał brat pana Ziobry, a była to fundacja suwerennej Polski.
13: Pan eksploruje kolejne dno. Używa pan w takim rozedrganym z pańskim sposobie, kiedy pan nie wie co zrobić, jak się ratować przed kolejną przegraną. Próbuje pan używać prokuratury, służb i zeznań bandytów.
11: Odpowiadał premierowi z mównicy prezydencki minister Zbigniew Bogucki.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Rosyjska armia zaatakowała w nocy przedsiębiorstwo przemysłowe w mieście Kamieńskie na środkowym wschodzie Ukrainy. 4 osoby zginęły, 6 zostało rannych. W ostrzale uszkodzony został obiekt należący do zakładu przemysłowego. Dzisiejszy dzień ogłoszono dniem żałoby w mieście. A amerykańska delegacja Donalda Trumpa uda się na Ukrainę. Potwierdził to Wołodymyr Zełenski, Steve Witkow i Jared Kushner. Polecą do Kijowa już jutro. Jak mówi Donald Trump, mają propozycję zakończenia wojny na Ukrainie. Najlepsze łaziki marsjańskie z całego świata można oglądać w Krakowie. W Akademii Górniczo-Hutniczej ruszyły międzynarodowe zawody. Co roku przyciągają setki młodych inżynierów, a także naukowców i biznesmenów z sektora kosmicznego.
14: Franciszek Gniot z Politechniki Warszawskiej, ze Studenckiego Koła Astronautycznego. Nasz łazik to Sirius 2.
15: Łukasz Wyczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej.
14: Co roku również ściągamy ekspertów, decydentów z całego świata, którzy przyjeżdżają tutaj łowić talenty.
11: Łaziki w krakowskiej AGH można oglądać do jutra.
0: Pogoda.
16: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Są alerty, są szanse na przelotne burze w naszym powiecie. 16 stopni w tym momencie w Sochaczewie, bo popadało wiatr do 30 km na godzinę, więc czasami koronami drzew bujnie nieco mocniej. Bardzo dobra jakość powietrza i maksymalnie dzisiaj 21 stopni. W ciągu dnia padać nie powinno, co nie znaczy, że nie będzie padać. To jest właśnie ta anomalia nasza lokalna pogodowa. W nocy 13 stopni, natomiast jutro 19 kresek na plusie, oczywiście 20 stopni w poniedziałek i do 26 we wtorek i to się nie zmienia. Dwudziestki też będą na przestrzeni tych kilku najbliższych dni. Momentami temperatura spadnie poniżej, ale raczej powinno być pogodnie, chociaż w połowie przyszłego tygodnia nieco większe opady.
16: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia czy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
17: Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
18: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
19: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
16: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
10: 5 po 8, a my startujemy z najlepszą sobotą w stylu disco. Moi drodzy, dzień dobry w sobotę, dzień dobry Wam wszystkim, dzień dobry tym, którzy wypoczywają, dzień dobry tym, którzy mają sporo zajęć i pomysłów na ten dzisiejszy dzień. Czy garaż posprzątać, czy w kuchni coś upichcić dla rodziny, a może imieniny kołujecie, bo przecież Wawrzyniec, Dorota, Justyna, Teodor i Rozwitia dzisiaj świętują imieniny. Macie plany, my Wam będziemy towarzyszyć i będzie pięknie. Światowy Dzień Brody między innymi w kalendarzu, więc czy jesteście z brodą, czy bez, to i tak jesteście mile widziani. A swoją drogą może powinienem Was o to zapytać, o właśnie o Wasze preferencje, więc kto wie, może jakąś małą sondę zrobimy. Bajera na początek, Powerplay, Chadoman, to wszystko dla Was.

0: After party oczywiście w Radiu Sochaczew. 18 minut już minęło od godziny 8. Tak w kwestii planów, bo nawet wam nie opowiedziałem, ale wy doskonale wiecie, co przynosi program Dzień Dobry w sobotę, no bo mamy kącik matrymonialny przed godziną 9, także ogłoszenie mam ważne, ale jeżeli chcielibyście napisać coś o sobie, poszukujecie drugiej połówki, chcielibyście zwiększyć szanse na wspólne jesienne wieczory, to piszcie śmiało pod numer 72 48, napiszcie kilka słów o sobie, treść zacznijcie od słów Radio Sochaczy wpisanych łącznie. Następnie właśnie kilka słów o sobie, swoje imię, kogo szukacie, w jakim wieku, co lubicie robić w wolnych chwilach, bo to wszystko pomoże. No i koszt 2,46 zł, to najważniejsze. Do tego wszystkiego jeszcze konkursy, niespodzianki, giełda, kupno, sprzedaż, ogłoszenia, będą interwencje, będą pozdrowienia, no i najważniejsze, najlepsza muzyka disco właśnie na sobotni poranek.
1: Radio Sochaczew. Autopromocja.
2: Kosmetologika. Piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Sochaczew rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13.20.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
1: Autopromocja. Reklama. Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy, Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
8: Mistrz kominiarstwa Paweł Mittelsztedt wykonuje usługi kominiarskie w pełnym zakresie na terenie Sochaczewa i okolic dla instytucji użyteczności publicznej, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i osób indywidualnych. Jeżeli szukasz profesjonalnej pomocy w zakresie usług kominiarskich, zadzwoń i wezwij dobrego, taniego i doświadczonego mistrza kominiarskiego Pawła. Telefon 502 142 122. 502 142 122.
9: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400, 511 511 400, arkasochaczew.pl.
10: Specjalnie dla Ciebie w Gram Market. Z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie pączki aż 25% taniej. Szynka wędzarza Olewnik w cenie 2,99 za 100 gramów. A pomidor gruntowy 3,75 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
11: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
12: Dzień dobry w sobotę.
13: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
14: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
15: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
1: Reklama.
16: Nikt nie...

0: Wszystko się zgadza. A wy o czym myślicie? Może o muzyce w stylu disco, a może o konkursach w Radiu Sochacze? W każdym razie jedno i drugie mogę spełnić. W związku z tym zachęcam do udziału w naszej zabawie.
1: Sponsorem nagrody jest firma Kamix. Sochacze w ulica Gawłowska 105. Profesjonalne klucze, odzież BHP i chemia czyszcząca.
0: A do zgarnięcia jak co sobotę voucher o wartości 30 zł plus 3 dychy, jeżeli macie paragon z poprzednich zakupów. No i 3 dychy za polecenie sklepów popularnej wyszukiwarce, czyli jak się postaracie, to macie łącznie 90 zł do zgarnięcia. Do tego wszystkiego pytanie konkursowe z kategorii Przyroda Sochaczewska. 46 863 22 22. Cześć, jak masz na imię? Halo, halo. Dzień dobry.
2: A, dzień dobry.
0: Jak masz na imię?
2: Marek.
0: Marku, drogi, pytanie, co w ostatnim czasie, dokładnie jakie zwierzaki pojawiły się na placu Kościuszki? W Sochaczewie.
2: Znaczy były te... Dałbyś się propozycję powiedzieć, tylko że...
0: Niestety bez podpowiedzi. 46 863 22 22. Jakie zwierzaki pojawiły się na placu Kościuszki w ostatnim czasie? Kto wie, ten dzwoni do radia. Halo, halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Jak masz na imię?
3: Robert.
0: Bardzo mi miło. Robercie, jakie zwierzaki pojawiły się na placu Kościuszki?
3: Koty.
0: Bardzo dobra odpowiedź. Pamiętasz ich imiona?
3: No, Filemon i Bonifacy.
0: Bardzo dobrze. A kolory też znasz?
3: No, biały i czarny.
0: Dokładnie wszystko się zgadza, w nawiązaniu oczywiście do kultowej bajki. Nagroda jest twoja, kogo pozdrawiamy?
3: No, kolegów z pracy, żonę, dzieci.
0: Kolegów z pracy, to znaczy, że jesteś w robocie, że koledzy są przed rodziną?
3: No nie, no to tak, jestem w pracy, akurat.
0: Tak się skojarzyło. Dobra, to powiedz mi jeszcze, jak spędzasz sobotę? Czy to jest luźniejszy dzień, czy trochę roboty jest jednak?
3: No jest, jest, na pewno jest, bo jest co robić.
0: Dobra, ale radio, rozumiem, tam w tle będzie grało?
3: No cały czas gra.
0: Super, wspaniale, miło mi. Mój drogi, bardzo ci dziękuję za udział w konkursie. Za moment poza anteną porozmawiamy o odbiorze nagrody, także bardzo proszę, nie rozłączaj się, a ja podziękuję naszemu sponsorowi.
1: Sponsorem nagrody jest firma Kamix. Sochacze w ulica Gawłowska 105. Profesjonalne klucze, odzież BHP i chemia czyszcząca.

0: Autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Uwaga, uwaga! Piąte urodziny w salonie łazienek Lamina Studio. W miesiącu wrześniu szykujemy dla Państwa wysokie rabaty do 15% na cały asortyment. Sochaczew, Kopernika 1.
7: 5 i 6 września letnia

0: już. Zrób krok w stronę świata Lexusa. Odwiedź nas i poznaj ofertę. Lexus Płock. Wola Łącka 55.
1: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
4: Dzień dobry w sobotę.
5: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, Pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
6: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
7: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
8: Reklama.

0: Kącik matrymonialny.
1: No dobrze, rozpieszcza nas muzycznie Carlos Santana w kąciku matrymonialnym. Bardzo ważne ogłoszenie mam dla was, posłuchajcie. Zadbany, sympatyczny pan w wieku 47 lat pozna miłą, spokojną kobietę z poczuciem humoru. Szuka kobiety w wieku od 35 do 48 lat z Sochaczewa lub bliskich okolic. Rafał pozdrawia i do Rafała mam kontakt. Jeżeli, drogie panie, przypadł wam do gustu, to ja się chętnie tym kontaktem podzielę.

Excited. Jak za dawnych lat, 7 minut przed godziną 9. Davis na horyzoncie, gorące serce. Oczywiście o 9 punktualnie wiadomości w radiu. Słuchacze w muzyki disco nie zabraknie. Na lewo i na prawo od Boryszewa po Chodaków będziemy serwować najlepszą muzykę rozluźniającą na sobotnie przedpołudnie.

0: Reklama.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Planujesz wycieczkę? Szukasz transportu dla pracowników, klubów, szkół? Zadzwoń do Dzikbusa. Telefon 505-804-923.
4: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698-694-974.
5: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
6: Spałem PSS w Sochaczewie. Zaprasza na zakupy. Filet z kurczaka 19,49 za kilogram. Łopatka wieprzowa 13,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 5 września lub do wyczerpania zapasów.
7: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
0: Dzień dobry w sobotę.
8: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
9: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
10: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
0: Reklama.
11: A o 9 w Radiu Sochaczew serwujemy wiadomości.
12: Ponad 300 razy interweniowali strażacy w Wielkopolsce po przejściu frontu burzowego. Nie ma informacji o poszkodowanych. Najtrudniejsza sytuacja wystąpiła w powiecie gnieźnieńskim, gdzie strażacy wyjeżdżali ponad 50 razy. Dużo zgłoszeń mieli także w powiatach poznańskim i obornickim. A dziś w ponad połowie kraju obowiązują alerty Instytutu Meteorologii. Ostrzeżenia przed burzami wydano dla 9 województw, a przed silnym wiatrem dla 2. Burze wystąpić mają dziś i w nocy w zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim i podlaskim. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem wydano dla części zachodniopomorskiego i pomorskiego.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: Po śmierci 7-latka na basenie w Łodzi nadal nie ma dokładnej daty eksperymentu procesowego, który ma pomóc wyjaśnić przyczyny tragedii z końca lipca w akwaparku Fala. Mimo że dziecko tonęło, nie zareagowali ani ratownicy, ani opiekunka grupy, z którą pływał chłopiec, a pomógł mu dopiero jeden z klientów łódzkiego kompleksu. Chłopiec przez 2 tygodnie walczył później o życie, ale niestety zmarł. O planowanym eksperymencie mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
13: Trwają uzgodnienia. Żeby przeprowadzić taki eksperyment, należy jak najwierniej odtworzyć warunki, które panowały w dniu samego zdarzenia. Głównym celem eksperymentu będzie właśnie sprawdzenie, jaka była widoczność.
12: Jak dotąd nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. Dziady Adama Mickiewicza są tegoroczną lekturą w ramach akcji Narodowego Czytania. Dziś odbywa się już 15. edycja tego wydarzenia. Tekst Mickiewicza zabrzmi w ponad 6 tysiącach miejsc w ponad 40 krajach. Polska Para Prezydencka weźmie udział w akcji w Warszawie przy pomniku polskiego wieszcza. A już dziś wieczorem wielkie sportowe emocje. O 18:00 półfinał Mistrzostw Europy Siatkarek Polska-Włochy. Biało-czerwone wygrały dotąd wszystkie mecze w turnieju. Ten może być jednak najtrudniejszy. Chwilę po 18:00 powinien zacząć się także mecz Igi Świątek w trzeciej rundzie US Open. Po drugiej stronie siatki Czeszka Marię Bust.
14: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: Cały czas 16 stopni mamy w Sochaczewie. Wiatr do 30 km na godzinę, ale czasami mocniej zawieje. Bardzo dobra jakość powietrza. Do tego i maksymalnie dzisiaj 21 stopni. Słońce może przebije się przez chmury, ale raczej nie nastawiałbym się na wielkie upały. Chmury wrócą po godzinie 17-18, a wieczorem 15 stopni. Tak też będzie w nocy, nawet trochę chłodniej nad ranem, a w najbliższych dniach 19 stopni. Jutro 20 w poniedziałek. W poniedziałek też chmury na niebie, a 26 stopni we wtorek. Od środy opady deszczu, ale potem czwartek, piątek, sobota, niedziela, czyli dalsza część przyszłego tygodnia i weekend mają być pogodniejsze.
14: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Dzień dobry w sobotę.
16: Radio Sochaczew.
11: 4 minuty po godzinie 9. Marcin Miller w Radiu Sochaczew w programie Dzień Dobry w Sobotę, ale moi drodzy, ludzie dzielą się na dwie grupy, jeżeli chodzi o sobotni poranek. Mamy tych słuchaczy, którzy dopiero leniwie wstają i robią sobie kawusie, ewentualnie tych, którzy już w trasie i z lekkim poirytowaniem jadą na wielkie weekendowe zakupy, by stać w korkach przy kasie, stać w korkach na parking i stać w korkach, żeby wyjechać. Obojętnie w której grupie jesteście, i tak was wszystkich kochamy.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: Weekend w Radiu Sochaczew. 15 minut minęło od godziny 9. Złą opinię mam już teraz, natomiast po 9 tradycyjnie giełda kupno-sprzedaż, więc jeżeli macie coś, co zalega wam w garażu albo w domu i chcielibyście to zaoferować innym, do odebrania, do sprzedania, to dzwońcie. Opiszcie ten przedmiot, te rzeczy i podajcie swój kontakt. W ten oto sposób inni będą mogli się z wami skontaktować. Numer telefonu do Radia Sochaczew, do giełdy kupno-sprzedaż 46 863 22 22.

0: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy. Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: Zapraszamy na 10. ogólnopolskie spotkanie dzieci w Niepokalanowie 12 września.
3: Centralnym punktem będzie Eucharystia o godzinie 11.
2: Spotkamy się z Pawłem Piechnikiem i Małgorzatą Nawrocką.
3: Na koniec zagra zespół Mocni w Duchu i Dzieciaki.
2: Każdy uczestnik otrzyma figurkę świętego Antoniego.
3: Więcej informacji na stronie rycerzyknepokalanej.pl oraz na Facebooku Rycerzyk Niepokalanej Czasopismo.
4: Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
5: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
6: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
7: Centrum Szkoleń Zawodowych w Henrykowie obok Sochaczewa zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii C oraz C plus E z jazdami po Płocku. W ofercie jazda ciągnikiem siodłowym w cenie. Prowadzimy również szkolenia okresowe, kwalifikacje wstępne, kursy ADR oraz nalewaki, szkolenia na wózki widłowe oraz HDS-y wraz z uprawnieniami UDT. Badania psychologiczne oraz lekarskie wykonujemy na miejscu. Wykonujemy również badania psychologiczne na broń. Zadzwoń i już dziś 607 206 206, 607 206 206. centrumszkoleń.org.pl.
8: Specjalnie dla ciebie w Gram Market z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie pączki aż 25% taniej. Szynka wędzarza Olewnik w cenie 2,99 za 100 gramów, a pomidor gruntowy 3,75 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
9: 3,17,41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
14: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika miejskiej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
15: Dzień dobry w sobotę.
16: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
17: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
18: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
0: Reklama.

0: Topki, straciliśmy kontrolę, 30 minut minęło od godziny 9, tu Radio Sochaczew, moi drodzy, w sobotni poranek i konkursy właśnie w Radio Sochaczew dzięki naszym sponsorom.
1: Sponsorem nagrody jest sklep internetowy Tanie Kupowanie, tanie-kupowanie.net, wymiana cylindrów do wody gazowanej.
0: W związku z tym, że mamy fajną nagrodę dla tych wszystkich, którzy lubią dużo pić wodę, oczywiście dzbanek do filtrowania takiej wody, żebyście nie musieli kupować sobie zwykłej tej butelkowanej, tylko możecie filtrować wodę z kranu. I takie rozwiązanie właśnie dla Was mam. Dzbanek filtrujący do zgarnięcia. Pytanie konkursowe dotyczy imprezy sochaczewskiej rowerowej. 46 863 22 22. Cześć, dzień dobry, jak masz na imię? Słyszymy się, jak masz na imię?
2: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jak masz na imię?
2: Oliwier.
0: Słuchaj, pytanie jest następujące. Jaka wielka impreza rowerowa odbywa się dzisiaj w Sochaczewie? Czy ty wiesz? Co to za impreza jest? Jeśli ktoś z Was wie, dzwońcie 46 863 22 22. Jaka wielka impreza, zresztą 25-lecie tej imprezy mamy. Jaka wielka impreza rowerowa odbywa się w Sochaczewie? Dzisiaj właśnie ten rajd startuje. Jeżeli wiecie, no to nagroda będzie Wasza. 46 863 22 22. Halo, halo, cześć, jak masz na imię? Dzień dobry.
2: Halo?
0: Dzień dobry, jak masz na imię?
2: Dzień dobry, Marcin.
0: Marcinie, cóż to za rajd? Co to za wielka impreza rowerowa, która się dzisiaj odbywa?
2: 25. rajd imienia Tadeusza i Anny Krawczyków.
0: Bardzo dobra odpowiedź. Oczywiście o tę imprezę chodziło. Ty jesteś miłośnikiem rowerowych przejażdżek i wypadów?
2: Tak jest, rajdów rowerowych.
0: Super. Jakieś fajne miejsca do polecenia, jeżeli chodzi o okolice?
2: Okolice Nowej Suchej. Tam, okolicy Nowej Suchej, przez las.
0: Super. W porządku. Dobrze, mój drogi, nagroda jest twoja, kogo pozdrawiamy?
2: Wszystkich słuchaczy oraz uczestników rajdu dzisiejszego.
0: Super, żeby bezpiecznie i sami dojechali sobie do mety.
2: Tak jest. I sponsora, pana Pawła.
0: Ekstra. Bardzo miło w takim razie przekażę Pawłowi. Proszę cię, nie rozłączaj się, za moment porozmawiamy sobie o odbiorze nagrody i o twoich danych, których też potrzebuję.
1: Sponsorem nagrody jest sklep internetowy Tanie Kupowanie. Tanie-kupowanie.net. Wymiana cylindrów do wody gazowanej.

0: Radio Sokarzew. Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
1: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jolanta Gonta, starosta sochaczewski, Damian Jaworski, wójt gminy Rybno oraz parafia pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Rybnie zapraszają na dożynki powiatu sochaczewskiego. Już 13 września spotkajmy się w Rybnie i Matyldowie. O 12 uroczysta msza święta w kościele w Rybnie, a od 14 na placu dożynkowym w Matyldowie oficjalne otwarcie i tradycyjny ceremoniał dożynkowy. W programie trzeci powiatowy konkurs na najlepszy swojski smalec, koncert Big Bandu Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie, występ zespołu pieśni i tańca Sochacze, prezentacja uczniów szkoły w Rybnie oraz zespołów Echo Pokoleń i Apasjonata. Wieczorem na scenie gwiazdy MIG oraz piękni młodzi Magdalena Narożna. Widzimy się 13 września na dożynkach powiatu sochaczewskiego.
5: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
6: Kia. Movement that inspires.
7: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
8: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
9: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
10: Dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
11: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
12: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
0: Reklama.

0: Bechamel, bechamel, moi drodzy, Magdalena Narożna po całej mnie, czyli bechamel w Radiu Sochaczy w 12 minut przed 10. Giełda kupno-sprzedaż w tej godzinie, giełda kupno-sprzedaż już teraz, więc proponuję wziąć coś do pisania, usiąść wygodnie i notować, bo mamy urodzaj rzeczy mniejszych i większych, które szukają nowego domu.
1: Sprzedam wózek elektryczny nowy, jednoosobowy dla osoby niepełnosprawnej lub zamienię na dwuosobowy. Sprzedam jeszcze rower trójkołowy marki Tolek, elektryczny, mało używany. 797 399 522. Kupię starszy motor lub motorowe Fiata 125 lub 126P, mały ciągniczek. 797 399 522.
2: Dzień dobry, mam do sprzedania Citroena C3. Silnik 1.1, klimatyzacja, przegląd ważny ponad rok, jak również zapraszam do oglądania mój telefon 572-369-321.
3: Chciałem sprzedać motocykl o pojemności 900 Yamaha, rozrzutnik obornika, butlę gazową i mój telefon 690-361-537.
4: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: I ja się zastanawiam, bo przecinki są ważne, czy to był motocykl z rozrzutnikiem obornika, czy oddzielnie motocykl i oddzielnie rozrzutnik obornika. Kto tam wie? 10 minut do godziny 10. Za moment wiadomości w Radiu Sochaczew będzie też Miły Pan i Racice, czyli nowy hit o nóżkach w Radiu Sochaczew. Nigdzie nie odchodźcie.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Firma Cambis oferuje szeroką gamę produktów własnych oraz renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Bramy garażowe własne oraz firm Wiśniowski i Horman. Drzwi stalowe nietypowe. Drzwi zewnętrzne stalowe i drewniane. Drzwi wewnętrzne. Ogrodzenia, bramy, furtki. Automaty do bram garażowych i ogrodzeniowych. Kamę, fak, beninka, tołusek. Balustrady i schody. Taczki budowlane, ościeżnice drzwiowe. Panele ogrodzeniowe, płyty betonowe i akcesoria. Najtaniej w regionie. Uwaga! Projekty komputerowe. Cambis, Komorów koło Kampinosu. Telefon 22 725 03 47. 22 725 03 47. www.cambis.com.pl.
7: Planujesz wycieczkę? Szukasz transportu dla pracowników, klubów, szkół? Zadzwoń do Dzikbusa. Telefon 505 804 923.
8: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
9: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Filet z kurczaka 19,49 za kilogram. Łopatka wieprzowa 13,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 5 września lub do wyczerpania zapasów.
10: Timber Żak. Świadczymy usługi wycinki drzew, samosiejek, karczowania, mulczowanie terenu mulczerem powierzchniowym w głębnym. Sprzedaż drewna opałowego, kominkowego. Timber Żak. Krzysztof Żakowski. Telefon 694 850 493.
11: Dzień dobry w sobotę.
12: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
6: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
5: Reklama.
13: No i mamy godzinę 10:00, czas na wiadomości w radiu Sochaczew.
14: Ponad 1000 razy interweniowali strażacy w całej Polsce w związku z wichurami i burzami. Najwięcej telefonów odebrali w województwach wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Najtrudniejsza sytuacja w Wielkopolsce, tam najwięcej zniszczeń jest w okolicach Gniezna, Poznania i Obornik, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
15: Pożary dotyczyły usuwania skutków silnego wiatru, czyli przewróconych drzew, połamanych gałęzi, czy też zabezpieczania uszkodzonych budynków.
14: Pogoda da o sobie znać jeszcze dziś, bo Polska podzielona jest praktycznie na pół, jeśli chodzi o ostrzeżenia przed burzami, jakie wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. O ponad 30% wzrosła liczba osób ratowanych przez topr w polskich Tatrach podczas tegorocznych wakacji. Ratownicy udzielili pomocy ponad połowie tysiąca osobom. To 130 więcej niż latem ubiegłego roku.
5: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
14: Im starsze pokolenie, tym częściej gotuje samodzielnie. Najmłodsi, czyli tak zwane Zetki, przygotowują sobie 35% posiłków samodzielnie. Tak wynika z raportu Good Food Forum, poświęconego nawykom żywieniowym Polaków. Mówi Jacek Grzeszak z firmy, która przeprowadziła badania.
16: Z tego badania rysuje się nam takie napięcie pomiędzy nawykami Polaków, a próbą zmiany tych nawyków. To znaczy ponad 60% Polaków uważa, że zdrowe żywienie jest podstawą dobrostanu, ale jednocześnie większość także widzi, że te nawyki są bardzo trudne do zmiany.
14: Coraz częściej też zamawiamy jedzenie z restauracji czy też fast foodów. 78% Polaków deklaruje, że robi to czasem, a częściej są to młodsi konsumenci. Jest nowa oficjalna mapa świata. Wczoraj Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję na rzecz jej wprowadzenia. Nowa mapa wierniej odzwierciedla rozmiary państw i kontynentów. O przyjęcie nowych przepisów zabiegały kraje afrykańskie, sprzeciwiły się jedynie Stany Zjednoczone. Najpopularniejszą obecnie mapę świata stworzył w XVI wieku flamandzki matematyk Gerardus Mercator. W jego szkicach regiony w pobliżu równika wydają się znacznie mniejsze niż są w rzeczywistości. I tak na przykład Grenlandia wydaje się tylko nieco ustępować rozmiarem Afryce, podczas gdy w rzeczywistości jest 14 razy mniejsza.
17: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: A w pogodzie bez zmian, 16-17 stopni w Sochaczewie, dobra pogoda dla rajdowców rowerowych, tych wszystkich, którzy ruszyli w ramach 25. rajdu imienia Anny i Tadeusza Krawczyków. Życzę szerokości i spokojnych podróży, bez żadnych niespodzianek i bez wichur, bo to ważne. Natomiast przelotne burze mogą się pojawiać w naszym regionie. 21 stopni to wynik maksymalny dzisiaj, ale ze względu na chmury ta temperatura raczej osiągnięta nie będzie. 21 stopni, moi drodzy, dziś, to i do tego 20 stopni jutro, z delikatną szansą na opady. Na początku przyszłego tygodnia padać nie powinno, a we wtorek temperatury nawet na poziomie 26 stopni.
17: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: Dzień dobry.

4 minuty po 10, to już jest bardziej przedpołudnie niż poranek, w każdym razie Ryder na początek, a wieczorem Alvaro na horyzoncie, Pudzian Bent oczywiście, a wieczorem tak swoją drogą to prywatka na 94,9, a w ciągu dnia dużo dobrej muzyki i powtórki naszych programów, więc warto słuchać, a do tego wszystkiego właśnie poranek w stylu disco i przedpołudnie w stylu disco, bo disco to w sobotę jest wszystko.

0: Ach, moi drodzy, 18 minut minęło od godziny 10. Przyszła moja redakcyjna koleżanka Monika, bo była na inauguracji rajdu, na tym wspólnym spisywaniu się, wydawaniu pakietów, koszulek na placu Kościuszki, bo przecież mamy 25. rajd rowerowy imienia Anny i Tadeusza Krawczyków. No i powiedziała, że był tłum. Może nie było takich wielkich, największych tłumów, jak to w historii bywało, ale było wielu rowerzystów, a wśród nich wyjątkowi rozmówcy, których mam nadzieję, że w tej godzinie uda mi się wam przedstawić. Ale najważniejsze to jest to, że nadal jest takie pospolite ruszenie. Lubimy się spotykać, integrować i spędzać w ten sposób czas. No a rajd wyruszył. Także szerokości życzę wszystkim uczestnikom, bezpiecznej podróży i bezpiecznych powrotów, bo to jest bardzo ważne. A o tym rajdzie słów kilka dosłownie za moment w Radiu Sochaczew, więc nigdzie nie odchodźcie, a do tego jeszcze kolejny z naszych konkursów.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Piąte urodziny w salonie łazienek Lamina Studio. W miesiącu wrześniu szykujemy dla Państwa wysokie rabaty do 15% na cały asortyment. Sochaczew, Kopernika 1.
3: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKik. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
7: Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie, samorządowy zakład budżetowy, zatrudni głównego księgowego. To propozycja dla osób posiadających doświadczenie w księgowości, dobrą znajomość przepisów finansowych i podatkowych. Praca na pełen etat w siedzibie zakładu przy Alei 600-lecia 90. Ponadto ZKM poszukuje pracownika na stanowisko kontroler strefy płatnego parkowania. Szczegółowe informacje na zkm.sochaczew.pl. Zadzwoń 46 862 99 27 wewnętrzny 104.
8: Specjalnie dla Ciebie w Gram Market. Z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie pączki aż 25% taniej. Szynka wędzarza Olewnik w cenie 2,99 za 100 gramów, a pomidor gruntowy 3,75 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
9: Dzień dobry w sobotę.
10: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
11: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
12: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
1: Reklama.

0: A już za moment szpilki w Radiu Sochacze. W 30 minut minęło od godziny 10. Za moment także mały konkurs, więc bądźcie czujni.
1: Gra dla was Radio Sochaczew 94,9 FM.

Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.

0: Dobrze, 25 minut przed godziną 11, czas na kolejny konkurs w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem nagrody jest pizzeria Koziołek, Kozłów Biskupi, ulica Skierniewicka 50A.
0: Moi drodzy, pytanie konkursowe jest proste i pytanie konkursowe jest trudne. Osoba, która się dodzwoni, będzie mogła wygrać. 46 863 22 22. Do wygrania jest voucherek na pyszną pizzę od naszego sponsora, więc warto. Halo, halo, halo, dzień dobry, cześć, jak masz na imię? Słyszymy się?
2: Tak, słyszymy.
0: Jak masz na imię?
2: Daniel.
0: Danielu, drogi, pytanie jest z kategorii trudnych czy łatwych?
2: Łatwych.
0: Łatwych, dobrze. Co znajduje się w logo naszego sponsora? Czy ty wiesz?
2: W logo Radia Sochaczew wchodzi.
0: Nie. Kto słuchał uważnie? Kto wie? Walczymy w konkursie. Konkurs dzięki uprzejmości naszego sponsora. Co znajduje się w logo naszego sponsora? 46 863 22 22 to numer do nas. Halo, halo, słyszymy się. Dzień dobry.
2: Halo, dzień dobry.
0: Jak masz na imię?
2: Oliver.
0: Oliver, co tam znajduje się w logo naszego sponsora?
2: W pizzerii Koziołek, tak?
0: No, naszego sponsora tego konkursu. Co ci tam podpowiada intuicja? Moi drodzy, no do trzech razy sztuka. 46 863 22 22. Co znajduje się w logo naszego sponsora tego konkursu? No prościej się nie da. Kto z was trafi, kto się dodzwoni, wygrywa. Halo, dzień dobry, cześć. Czy my się słyszymy?
3: Dzień dobry, z tej strony Ania.
0: Bardzo mi miło. Aniu, co znajduje się w logo naszego sponsora?
3: Koziołek.
0: Bardzo dobra odpowiedź. Tak jest, nagroda jest twoja. Z kim pójdziesz na pizzę?
3: Z mężem i z synkiem.
0: Dobrze, czyli będzie fajny wypad rodzinny,
3: tak.
0: I mile spędzony czas. Za to mocno trzymam kciuki. Kogo pozdrawiamy? Bo męża pozdrawiamy, synka pozdrawiamy.
3: No całe Radio Sochaczew. Sochaczew. Prowadzącego bardzo miłego.
0: Dziękuję bardzo. No to jak pozdrowiłaś naszą konkurencję, to możesz jeszcze pozdrowić portal tusochaczew.pl. Co ty na to?
3: Tak, bo z tego nerwu, że wygrałam.
0: To ja rozumiem, ale my tam dobrze z nimi żyjemy, więc pozdrawiamy gorąco.
3: Dobra.
0: Moja droga, gratulacje najserdeczniejsze. Proszę cię, nie rozłączaj się, za moment porozmawiamy o odbiorze nagrody.
1: Sponsorem nagrody jest pizzeria Koziołek, Kozłów Biskupi, ulica Skierniewicka 50A.
4: Radio Sochaczew. Reklama. Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Kochasz japońską motoryzację, ale wciąż szukasz tego czegoś? Jesteśmy bliżej niż myślisz. Zrób krok w stronę świata Lexusa. Odwiedź nas i poznaj ofertę. Lexus Płock. Wola Łącka 55.
10: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
11: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
12: Dzień dobry w sobotę.
13: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
14: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
15: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
16: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: I to jest propozycja. Ja bym nie pogardził takim góralskim weekendem. 9 minut do godziny 11, ale są też tacy, którzy nie gardzą aktywnością fizyczną w sobotni poranek. I o ile rowerzystów to ja rozumiem, bo ruszyli w trasę, o tyle nie rozumiem mojej leniwej koleżanki Moniki, która przyszła tutaj zamiast jechać z uczestnikami rajdu rowerem po prostu w całą trasę do Młodzieszyna. Ale są i pozytywy, dlatego że Monika wstała rano, żeby z rowerzystami porozmawiać, między innymi z tymi najwytrwalszymi, a wśród nich byli tacy, którzy rajd Anny i Tadeusza Krawczyków, imienia Anny i Tadeusza Krawczyków znają od początku i od podszewki i oto jedna z takich postaci.
1: Przede mną jest wyjątkowa osoba, prawdopodobnie jeden z najwytrwalszych uczestników rajdu rowerowego.
2: Nazywam się Rajmund Skrzos, mieszkam w Sochaczewie, a nieprawdopodobnie najbardziej wytrwałym, tylko wytrwałym. Mam 25 certyfikatów. Teraz chcę właśnie pokazać, jak będzie taka możliwość tam na zakończenie rajdu, tam moją wytrwałość. No.
1: Ale zebrał pan te certyfikaty?
2: Tak, mam tutaj przy sobie dokumentowane. To była jedyna moja wartość taka, którą cenię. Może komuś przekażę albo zostawię na pamiątkę sobie.
1: A co pana motywuje?
2: Ja jeździłem na rowerze od 1969 roku. Jeszcze były inne ulice w Sochaczewie. Był bruk na ulicy, teraz się nazywa ulica 600-lecia. Kiedyś to była Stodolna. Tam był bruk. I do szkoły, do technikum mechanicznego, który w tym roku za tydzień będzie miał stulecie, jeździłem rowerem z Chodakowa, bo autobusy były inne. Komunikacja była bardzo rzadka, więc byłem niezależny. I tak to się zaczęło. Jeździłem nie na Ukrainie. Jeździłem na popularnym, to się nazywał się popularny rower polski. Jeździłem też taki, mam rower, nazywa się Simpson, Zunryt. I to były takie powojenne dotacje do krajów, którzy ucierpieli w czasie wojny w 1939 roku. Ten rower jeszcze mam, no ale teraz się zmieniła moda na górale, czy te górskie rowery. A teraz to aż przyjemnie popatrzeć, że społeczeństwo się tak uaktywniło na tych rowerach, że wszędzie rowerami jeżdżą. No, bardzo się cieszę, że młodzież, że no, pokolenie takie średnie jest bardzo uaktywnione.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję również.
0: I o to chodzi, moi drodzy, a fotogaleria na tusochaczew.pl. I jeżeli nabierzecie ochotę na tego typu wypady, to pamiętajcie, że w sezonie letnim zaproszeń w wielu gminach, jak i w mieście do rajdów rowerowych jest mnóstwo i warto w nich wszystkich brać udział. To jest miła forma rekreacji, spędzania czasu i zawsze można kogoś poznać albo polubić się po prostu z sąsiadami.
3: Radio Sokaczew.
0: Kierunek, godzina 11, za moment w Radiu Sochaczew. Wiadomości, Red Queen.

0: autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
4: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie. Ulica Traugutta 7.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Jolanta Gonta, starosta sochaczewski, Damian Jaworski, wójt gminy Rybno oraz parafia pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Rybnie zapraszają na dożynki powiatu sochaczewskiego. Już 13 września spotkajmy się w Rybnie i Matyldowie. O 12 uroczysta msza święta w kościele w Rybnie, a od 14 na placu dożynkowym w Matyldowie oficjalne otwarcie i tradycyjny ceremoniał dożynkowy. W programie trzeci powiatowy konkurs na najlepszy swojski smalec, koncert Big Bandu Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie, występ zespołu pieśni i tańca Sochacze, prezentacja uczniów szkoły w Rybnie oraz zespołów Echo Pokoleń i Apasjonata. Wieczorem na scenie gwiazdy MIG oraz piękni młodzi Magdalena Narożna. Widzimy się 13 września na dożynkach powiatu sochaczewskiego.
6: Planujesz wycieczkę? Szukasz transportu dla pracowników, klubów, szkół? Zadzwoń do Dzikbusa. Telefon 505-804-923.
7: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
8: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Filet z kurczaka 19,49 za kilogram. Łopatka wieprzowa 13,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 5 września lub do wyczerpania zapasów.
9: Dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
10: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
11: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
9: Reklama.
12: A już teraz punktualnie o 11 w Radiu Sochaczew. W wiadomości.
13: Wichury i burze w Polsce. Strażacy w nocy interweniowali ponad 1000 razy. Najwięcej telefonów odebrali w województwach wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Dziś także w ponad połowie Polski mamy alerty przed burzami. Ostrzeżenia obowiązują dla całej północnej i środkowej Polski, mówi starszy kapitan Wojciech Gral z Państwowej Straży Pożarnej.
14: Od Warszawy, Łodzi na północ występują na mapkach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia dotyczące burz, więc no cały czas jesteśmy w gotowości do podjęcia ewentualnych działań.
13: Alerty pozostaną aktualne przez cały dzień, aż do nocy, a na północy do jutrzejszego poranka. Mobilizacja francuskich policjantów na czas pielgrzymki papieża Leona XIV. 14 tysięcy funkcjonariuszy ma zabezpieczać pierwszy dzień wizyty 25 września. Przewiduje się, że w Paryżu pojawi się wtedy 250 tysięcy wiernych.
9: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Amerykanie wiozą do Moskwy i Kijowa propozycję pokoju, ogłosił prezydent USA Donald Trump. Steve Witkoff i Jared Kushner mają w ten weekend przedstawić władzom Rosji i Ukrainy plan zakończenia wojny. Jedyną przeszkodą, zdaniem Trumpa, są osobiste relacje między Zełenskim i Putinem, stąd wizyta amerykańskich wysłanników.
15: Przywożą ze sobą propozycję zakończenia wojny, bo ja zakończyłem 8 wojen. Mam nadzieję, że jesteście ze mnie dumni. Zakończyłem 8 wojen i nikt mnie za to nie chwali.
13: Natomiast prezydent Ukrainy mówił, że w związku z wizytą Kijów wstrzyma ataki uderzeń z powietrza, ale tego samego oczekuje od władz w Moskwie, póki co Rosjanie kontynuują powietrzne ataki na Ukrainę. Były wielkie nadzieje i sentymentalny powrót na korty, ale Serena i Venus Williams odpadły już w pierwszej rundzie debla w US Open. Słynne siostry Williams po 4 latach ponownie stanęły po jednej stronie siatki w Nowym Jorku i mimo, że spotkanie skończyło się porażką, to legendarne Amerykanki przez całe spotkanie otrzymywały niesamowite wsparcie zachwyconych kibiców na korcie Artura Asha.
11: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
11: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: No i najważniejsze kwestie do rozstrzygnięcia, czyli te pogodowe. 18 stopni w Sochaczewie, słońce wyszło z chmury, jest pięknie, chociaż wiatr przyspieszył i wieje z prędkością nawet do 40 km na godzinę, więc jeżeli jedziecie rowerami w rajdzie na otwartej przestrzeni, to gdzieś tam możecie poczuć, że delikatnie was będzie smyrać ten wiatr z jednej strony, więc warto zachować ostrożność i równowagę, żeby nie fiknąć tam gdzieś na pobocze. W każdym razie jedźcie ostrożnie, to apel do wszystkich uczestników rajdu rowerowego 25 zresztą imienia Anny i Tadeusza Krawczyków, a w Sochaczewie dzisiaj maksymalnie 21 stopni, wieczorem 17, szansa na opady wieczorem, chociaż cały czas mamy alerty związane z tymi przelotnymi burzami na terenie naszego powiatu i nie tylko. 13 stopni w nocy, a jutro dwie dyszki na termometrze, chociaż raczej ze względu na chmury tej wartości mieć nie będziemy. 26 stopni za to na początku przyszłego tygodnia.
11: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
11: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Dzień dobry w sobotę.
17: Radio Sochaczew. Radio Sochaczew.
12: Nie wiem, czy wiecie, ale dzisiaj w kalendarzu między innymi Światowy Dzień Brody, właśnie 5 września, więc jeżeli wasz mężczyzna, ewentualnie partnerka, ma tam co nieco na brodzie, to zawsze możecie poklepać i powiedzieć: kochanie, ty to jesteś. A na poważnie, nie wiem, czy wiecie, ale w niektórych sportach walki na przykład broda jest zakazana, gdyż może amortyzować ciosy. Taka ciekawostka. U nas nie o brodzie, ale o muzyce w tej godzinie w Radiu Sochaczew na pewno. Będzie o koncertach, no i będą kolejne konkursy. 4 po 11 to jest program Dzień Dobry w sobotę.

0: Powiem wam, że ten efekt ma pewien efekt. To znaczy, strasznie mi się podoba tekst tej piosenki. Nie to, żebym brał to jakoś do siebie, że trzeba na Milano lecieć, wiecie, na młode dziewczyny, ale po prostu czasami jest tak, że ten rym siądzie na tyle, że po prostu człowiek chodzi i nuci i tak to się kręci. Natomiast są też takie kawałki, które człowiek chodzi i nuci i ich nie docenia, że ta warstwa muzyczna i rymowa jest całkiem niezła, ale potem pojawia się postać taka jak Chadoman, która nas czaruje podczas Disco Bzury 2026 i sobie rozmawiamy na temat muzyki, na temat muzycznych inspiracji i ballad. No i udało się namówić Chadomana właśnie, moi drodzy, którego usłyszycie zresztą w tej godzinie z kawałkiem Jesteś moją bajką, natomiast teraz usłyszycie go w wyjątkowej aranżacji, bo specjalnie dla Radia Sochaczew zgodził się zaśpiewać Rudą, czyli swój największy przebój, jako balladę, wyjątkową balladę. Zresztą posłuchajcie sami, że dobra aranżacja potrafi totalnie zmienić odbiór utworu, nawet disco.
1: Wracam do domu po ciężkiej nocy.

0: Jasona, rudą lalę pokochałem z rudą noce. Są wspaniałe.
1: To jest charyzma i wokal, prawda? Swoją drogą w necie możecie znaleźć naprawdę fenomenalne wykonania Czadomena, który śpiewa na przykład Felicjana Andrzejczaka i Jolkę Jolkę. Pamiętasz ten kawałek? No, a my słyszymy się za chwilę.
2: Radio Sokaczew. Reklama.
3: Lepsze Mazowsze?
4: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
3: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
4: czekają na twój głos.
3: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
4: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
3: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
4: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
5: Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
6: 5 i 6 września letnia scena w Żelazowej Woli zaprasza na wielki finał. Festiwal Kultury Regionalnej. Przez dwa dni park przy domu urodzenia Fryderyka Chopina wypełnią dźwięki muzyki tradycyjnej. Będą także spotkania z rzemieślnikami, warsztaty i regionalne przysmaki. Wstęp wolny. Wydarzenia z cyklu Letnia scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
7: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
8: Jak sobota to?
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło z Polskiej Mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie trzech opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Specjalnie dla ciebie w Gram Market. Z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie pączki aż 25% taniej. Szynka wędzarza Olewnik w cenie 2,99 za 100 gramów. A pomidor gruntowy 3,75 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Lino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Lino. Najbliżej ciebie.
17: Dzień dobry w sobotę.
18: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
19: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
20: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
2: Reklama.

0: 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: Jesteś moją bajką, nie chcę, byś skończyła się. To nasza chwila.

0: Ach, 24 minuty do godziny 12, moi drodzy, ja sobie zerkam, czy mam jeszcze jakieś konkursy tutaj dla was, no i myślę, że coś się znajdzie.
1: Sponsorem jest Pizzeria da Grasso, Sochaczew, Kramnice Miejskie.
0: Moi drodzy, do zgarnięcia voucherek na wspaniałą pizzę od naszego sponsora, pizzę nad pizzami, coś pięknego i pysznego i fajnie, że takie nagrody możemy wam rozdawać. 46 863 22 22, to jest pytanie konkursowe, jeżeli braliście udział w konkursach, to dajcie szansę innym. Jeżeli ktoś nie brał w Radiu Sochaczew w konkursach udziału przez 2 tygodnie, no to dzwońcie śmiało i próbujcie swoich sił. 46 863 22 22. Halo, dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Jak masz na imię?
2: Dzień dobry, Małgorzata.
0: Małgorzato, powiedz mi, moja droga, czy mówi ci coś nazwa da Grasso? Czy kojarzysz pizzerię naszą?
2: Tak, tak, byłam nieraz.
0: Dobrze, to teraz pytanie nieco trudniejsze. Z kim ostatnio da Grasso nawiązało bardzo fajną sportową współpracę? Podpowiem, że jest to jeden z piłkarskich klubów w Sochaczewie. Jak myślisz?
2: O matko, ja nie jestem z Sochaczewa, więc nie.
0: No to szukamy kogoś, kto wie. Nie trzeba być z Sochaczewa, żeby wiedzieć takie rzeczy, ale jeżeli wiecie, to macie szansę na fantastyczną nagrodę. 46 863 22 22. Jeżeli wiecie, z kim da Grasso nawiązało fajną współpracę sportową, no to nagroda będzie wasza. Halo, cześć, dzień dobry, jak masz na imię?
3: Dzień dobry, Katarzyna.
0: Katarzyna, z kim da Grasso nawiązało współpracę?
3: KP Orkan Sochaczew.
0: Bardzo dobra odpowiedź. Z kim idziesz na pizzę?
3: Z mężem i z dziećmi.
0: Dobrze. Poza mężem i dziećmi kogo jeszcze pozdrawiamy?
3: Pozdrawiam mojego brata, który dzisiaj będzie DJ-em na swojej imprezie w Sochaczewie.
0: Super.
3: Na którą się wybieram. No i swoich przyjaciół i kolegów z pracy z Poczty Polskiej.
0: Ekstra. To ja ci życzę wspaniałej zabawy dzisiaj, żebyście się świetnie wybawili. No i fajnie, że zadzwoniłaś do nas. Proszę cię, nie rozłączaj się. Za moment porozmawiamy poza anteną o szczegółach z odbiorem nagrody. Dobrze?
3: Dobrze.
0: Wspaniale, wspaniale. Wielkie, wielkie gratulacje.
1: Sponsorem jest Pizzeria da Grasso. Sochaczew, Kramnice Miejskie.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
5: Uwaga, uwaga! Piąte urodziny w salonie łazienek Lamina Studio. W miesiącu wrześniu szykujemy dla Państwa wysokie rabaty do 15% na cały asortyment. Sochaczew, Kopernika 1.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: Co tak się u ciebie dymi, sąsiedzie?
8: Nie wiem, ale chyba mam zapchane przewody kominowe albo brak nich ciągu.
7: Lepiej wezwij Pawła Kominiarza, nie się męczysz na tym dachu, jeszcze spadniesz i narobisz bigosu.
8: Może i masz rację, sąsiedzie, ale od razu bym zainstalował nasadę wiatrochronną i zabezpieczył przewód kominowy wkładem kwasoodpornym.
7: No tym bardziej wezwij Pawła Kominiarza. Sam i tak sobie z tym nie poradzisz. Ja to, sąsiedzie, twierdzę, że lepiej zaufać zawodowcowi.
8: Chyba tak zrobię.
7: Sąsiedzie, nawet jeśli chcesz dokonać przeglądu instalacji wentylacyjnej, czy też odbioru przewodów kominowych do nadzoru budowlanego, lub przyłączasz się do sieci instalacji gazowej, bądź chcesz sprawdzić szczelność instalacji gazowych i wykonać pomiary wentylacji mechanicznej, również co? Wezwij Pawła Kominiarza. Paweł Kominiarz. Nie zwlekaj, zadzwoń i wezwij dobrego, taniego i doświadczonego mistrza kominiarskiego. Telefon 502 142 122.
8: Możesz powtórzyć, sąsiedzie?
7: Oczywiście. Paweł Kominiarz. 502 142 122.
9: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515 515 352 lub 661 861 201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
10: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
11: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
12: Dzień dobry w sobotę.
13: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
14: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
15: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
4: Reklama. Aby na

A my powolutku zbliżamy się do połowy dnia, do południa, do godziny 12. No, co prawda jeszcze chwilę mamy, żeby porozmawiać sobie o pewnych ważnych rzeczach, dlatego że dzisiaj w kalendarzu Dzień Brody, moi drodzy. Są tacy, którzy bez brody chodzą, są tacy, którzy brodę pielęgnują. No i z tą brodą bywa różnie, moi drodzy, ale okazuje się, że broda to najtwardsze włosienie na ludzkim ciele, które rośnie najszybciej latem. Przeciętny mężczyzna spędza na jej goleniu około 3350 godzin w życiu, a sam zarost potrafił rosnąć nawet do 20 cm rocznie. Istnieje też specyficzna fobia zwana pogonofobią, czyli lęk przed brodą. Nie wiem, czy ktoś z was to ma, ale jak ma to, to mam nadzieję, że nie spotykacie ludzi z brodą na swojej drodze. W każdym razie, włosy na twarzy są grube i mocne, niemal tak twarde jak drut miedziany o tej samej grubości. Taka ciekawostka ode mnie w Radiu Sochi.

0: Reklama.
1: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
4: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
5: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
6: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: Spałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Filet z kurczaka 19,49 za kilogram. Łopatka wieprzowa 13,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 5 września lub do wyczerpania zapasów.
8: Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie, samorządowy zakład budżetowy, zatrudni głównego księgowego. To propozycja dla osób posiadających doświadczenie w księgowości, dobrą znajomość przepisów finansowych i podatkowych. Praca na pełen etat w siedzibie zakładu przy Alei 600-lecia 90. Ponadto ZKM poszukuje pracownika na stanowisko kontroler strefy płatnego parkowania. Szczegółowe informacje na zkm.sochaczew.pl. Zadzwoń 46 862 99 27 wewnętrzny 104.
9: Dzień dobry w sobotę.
10: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
11: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
12: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
0: Reklama.
13: Punktualnie o godzinie 12 w Radiu Sochaczew wiadomości.
14: Zaledwie kilka godzin trwało zawieszenie broni na froncie na Ukrainie. Do powstrzymania walk miało dojść w nocy ze względu na planowaną wizytę w Moskwie dwóch amerykańskich negocjatorów. Z tego powodu ukraińskie jednostki dostały rozkazy, by nie atakować wroga. Jednak już po kilku godzinach Rosja złamała ustalenia, więc Ukraina przeszła do kontrofensywy. Z kilkudniowego zawieszenia ognia nie pozostał więc już ślad. Negocjatorzy Donalda Trumpa polecieli do Moskwy spotkać się z Władimirem Putinem. Chcą powrócić do zerwanych kilka miesięcy temu negocjacji.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
14: Ponad 1000 interwencji straży pożarnej w związku z nawałnicami i wichurami, które w nocy przeszły przez Polskę. Najwięcej z nich dotyczyło Wielkopolski. Tam strażacy wyjeżdżali ponad 300 razy. Ucierpiały zwłaszcza okolice Gniezna, Poznania i Obornik. Błażej Kulesza o sytuacji, z jaką zmagają się dziś strażacy.
15: Powalone drzewa i uszkodzone dachy. Tak wygląda krajobraz po przejściu burz, jakie przetoczyły się nad Polską. Najtrudniejsza sytuacja w Wielkopolsce. Tam najwięcej zniszczeń i interwencji w okolicach Gniezna, Poznania oraz Obornik. Poranek, jak mówią meteorolodzy, przyniósł bardziej spokojną aurę, ale ostrzeżenia przed burzami zostały wydane dla całej północnej i środkowej Polski.
14: Burze spodziewane są także najbliższej nocy, alerty w szczególności na północy do niedzielnego poranka. Silny wiatr utrudnia dziś piesze wędrówki w Karkonoszach. Temperatura dochodzi tam zaledwie do 9 stopni, stąd warunki do uprawiania turystyki pieszej są wymagające. Na szlakach jest mokro i ślisko, przestrzegają ratownicy GOPR. Dwie osoby udało się uratować po 10 dniach od powodzi w Nepalu. Służby uratowały tam dziś z tunelu hydroelektrowni obywatela Chin, a także kobietę z domu w mieście Nuwakot. Obie te misje przeprowadzono 10 dni po katastrofalnej powodzi na granicy Nepalu z Tybetem. Pod koniec sierpnia w wyniku oderwania się fragmentu lodowca w powodzi błyskawicznej zginęło tam do dziś ponad 1300 osób, a około 5600 uznaje się za zaginione. Jutro w Gdańsku odbędzie się 64. bieg Westerplatte, bieg uliczny na dystansie 10 km. Do imprezy szykuje się około 5000 biegaczy. Bieg spowoduje czasowe utrudnienia w ruchu drogowym w Trójmieście.
1: Pogoda.
16: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: 18 stopni, ale ze słońcem w Sochaczewie wiatr w porywach przekracza 40 km na godzinę. Jeśli zobaczycie gdzieś w okolicy strażaków, to nie martwcie się, działają, pracują, bo kilka drzew gdzieś tam potrzebowało wsparcia albo dosłownie rozbiórki względem tego, że blokowały drogi. Takie interwencje też się zdarzają, gdy alerty burzowe krążą nad powiatem sochaczewskim. Jeśli chodzi o najbliższe dni i noce, 13 stopni w nocy, w ciągu dnia, jutro dwie dyszki na termometrze, 21 stopni w poniedziałek i do 27 nawet we wtorek. W połowie przyszłego tygodnia możliwe przelotne opady deszczu.
16: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Dzień dobry.

6 minut po godzinie 12, moi drodzy, na dwa wielkie mecze. Zaproszę was w ten weekend w Sochaczewie. Rajd rowerowy się rozpoczął o poranku przed godziną 10. Ruszyli rowerzyści właśnie w związku z rajdem imienia Anny i Tadeusza Krawczyków. Do Młodzieszyna jadą, więc ja życzę im szerokości. Pewnie już dojechali zresztą. Natomiast jeśli chodzi o mecze, to będziemy mieć dwie fajne atrakcje, w tym jedna związana z jajowatą piłką, druga z tą klasyczną, czyli z piłką nożną. O tym w Radiu Sochaczew za moment. This is

0: Nasi samorządowcy z burmistrzem Danielem Janiakiem na czele pokazywali fragmenty przebudowy obiektów przy Chopina 101 na Facebooku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Także relacja związana z namiotem, z balonem, z nową nawierzchnią. A swoją drogą dzisiaj o 16:00 mecz Bzury Chodaków. Trzecie spotkanie w ramach warszawskiej klasy B. O pierwszym meczu rozmawialiśmy w magazynie sportowym Radia Sochaczew, między innymi z trenerem Piotrem Chmielakiem. W pierwszym meczu nie poszło, ale w drugim już z Piastem solidnie Bzura sobie odreagowała, wygrywając 7-1. Dzisiaj spotkanie z rezerwami Orła Campinos i właśnie Piotr Chmielak w Radiu Sochaczew.
1: No byliśmy rozdrażeni tym meczem. Chcieliśmy tutaj jak najszybciej wrócić na właściwe tory. Pierwsza połowa, byliśmy naprawdę zaskoczeni, jak Piast świetnie grał w obronie. Szczególnie bramkarz Piasta, fantastyczna połowa. W przerwie meczu dokładnie porozmawialiśmy, jak to zrobić, żeby w końcu te bramki zaczęły padać, i to się udało. Na pewno z meczu na mecz będzie wyglądało to coraz lepiej. Wiadomo, tutaj jest z różnych klubów, z różnych lig. My musimy jeszcze trochę czasu poświęcić na to, żeby to wszystko się zgrało.
0: No, sezon też będzie długi, natomiast pytanie, co przed wami, bo już w najbliższą sobotę też będzie okazja, żeby zobaczyć was na żywo, całą drużynę.
1: Przed nami Orzeł 2 Campinos. Gramy pierwszy mecz w tym sezonie u siebie. Chciałbym, żeby wyglądało tak samo jak mecz z Piastem Feliksem.
0: O której w Chodakowie to spotkanie?
1: O godzinie 16:00.
2: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
3: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
4: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
5: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Planujesz wycieczkę? Szukasz transportu dla pracowników, klubów, szkół? Zadzwoń do Dzikbusa. Telefon 505-804-923.
7: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
8: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
14: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
15: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Kożuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
16: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
17: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
18: Raz, dwa, trzy.
14: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
17: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
19: Specjalnie dla ciebie w Gram Market. Z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie pączki aż 25% taniej. Szynka wędzarza Olewnik w cenie 2,99 za 100 gramów. A pomidor gruntowy 3,75 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
20: 3, 17, 41.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11.
23: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: Dzień dobry w sobotę.
25: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
26: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
27: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
28: Reklama.

0: 22 minuty do godziny 13, to jest program Dzień Dobry w sobotę, a my w drugiej części dnia, bo 12 już minęła i można wypatrywać. Mówiłem wam jakich wydarzeń. Pierwsze wydarzenie, na które was zapraszałem, to oczywiście mecz Bzury dzisiaj o godzinie 16 w Chodakowie, natomiast jutro swój mecz rozegrają rugbyści Orkana. Mecz z mistrzami Polski. Nasza drużyna brązowi medaliści Mistrzostw Polski. Przyjeżdża Pogonia Węta Siedlce, rywale ze złotem. W szeregach rywali Michał Gadomski, były zawodnik Orkana, więc mecz będzie ciekawy, także i z tego powodu. Druga sprawa, Orkan ogłosił, że wraca Przemek Dobijański. To także jest na pewno wzmocnienie drużyny, także konkretna sprawa. Napisał Krystian zresztą w komentarzu, że jeszcze Krystian Mechecki, Antek Gołębiowski, więc chłopaki, oczywiście, jeżeli tylko byście wrócili do treningów, to podejrzewam, że na pewno miejsce w Orkanie by było, chociaż patrząc na zdjęcia i gdzieś tam jak się widzimy po drodze, to widzę, że forma cały czas jest, ale to by była piękna sprawa, gdyby jeszcze takie powroty miały miejsce. Michał Kępa na przykład, no taka dawna gwardia, przecież mistrzowie Polski, to zawsze wzmocnienie. Natomiast wracając do mecz w niedzielę o godzinie 15:30, oczywiście na Marakanie, i wierzę w to, że postawimy się mistrzom Polski i będzie co oglądać.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja.
2: Kosmetologika. Piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Sochaczew rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13:20.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Jolanta Gonta, starosta sochaczewski, Damian Jaworski, wójt gminy Rybno oraz parafia pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Rybnie zapraszają na dożynki powiatu sochaczewskiego. Już 13 września spotkajmy się w Rybnie i Matyldowie. O 12 uroczysta msza święta w kościele w Rybnie, a od 14 na placu dożynkowym w Matyldowie oficjalne otwarcie i tradycyjny ceremoniał dożynkowy. W programie trzeci powiatowy konkurs na najlepszy swojski smalec, koncert Big Bandu Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie, występ zespołu pieśni i tańca Sochacze, prezentacja uczniów szkoły w Rybnie oraz zespołów Echo Pokoleń i Apasjonata. Wieczorem na scenie gwiazdy MIG oraz piękni młodzi Magdalena Narożna. Widzimy się 13 września na dożynkach powiatu sochaczewskiego.
4: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
1: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
5: Jak sobota to?
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516 650 969. www.sklejka-sochaczew.pl.
9: Timber Żak. Świadczymy usługi wycinki drzew, samosiejek, karczowania, mulczowanie terenu mulczerem powierzchniowym w głębnym. Sprzedaż drewna opałowego, kominkowego. Timber Żak. Krzysztof Żakowski. Telefon 694 850 493.
10: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
11: Dzień dobry w sobotę.
12: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
13: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
14: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
15: Reklama.

Nie wiem, czy wiecie, ale są pewne podejrzenia, że Skolim znów wystąpi w naszej okolicy. 14 minut do godziny 13, ja tutaj taki news. Świetne wieści dla fanów disco latino. Skolim ponownie być może zaśpiewa, dlatego że 20 września mamy dożynki gminy Sochaczew. Gmina Sochaczew Gwiazdy dożynek jeszcze nie ogłosiła, ale pojawił się wpis na Facebooku Skolima związany z występami. Jest tam punkt związany z Sochaczewem właśnie 20 września. Czy tak będzie? No mam nadzieję, dlatego że na WSC Festiwalu okazało się, że chyba amfiteatr jest za mały, by tych wszystkich fanów pomieścić. Do tego jeszcze występ na pożegnaniu lata w Iłowie i wszędzie tam był absolutny szał. Także czekamy na potwierdzenie z Urzędu Gminy Sochaczew. Czy to Skolim będzie gwiazdą? Zobaczymy. Ja trzymam kciuki, bo obojętnie gdzie ten Skolim wystąpi, to podejrzewam, że wszyscy tłumem ruszymy, by znowu się bawić w rytmie fajnej muzyki disco. Do tego klasyk Miłość Gorąca jak Ogień w Radiu Sochaczew. Topki od dzisiaj jesteś Exi Long & Junior, 18 przed godziną 13.

0: Reklama.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: 5 i 6 września letnia scena w Żelazowej Woli zaprasza na wielki finał. Festiwal Kultury Regionalnej. Przez 2 dni park przy domu urodzenia Fryderyka Chopina wypełnią dźwięki muzyki tradycyjnej. Będą także spotkania z rzemieślnikami, warsztaty i regionalne przysmaki. Wstęp wolny. Wydarzenia z cyklu Letnia scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
5: Kochasz japońską motoryzację, ale wciąż szukasz tego czegoś? Jesteśmy bliżej niż myślisz. Zrób krok w stronę świata Lexusa. Odwiedź nas i poznaj ofertę. Lexus Płock. Wola Łącka 55.
6: Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
7: Spałem PSS w Sochaczewie. Zapraszam na zakupy. Filet z kurczaka 19,49 za kilogram. Łopatka wieprzowa 13,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 5 września lub do wyczerpania zapasów.
8: 3,17,41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Dzień dobry w sobotę.
13: Sponsorem programu jest firma Alieka, Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
14: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
15: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
0: Reklama.
16: Wiadomości w Radiu Sochaczew punktualnie o 13:00.
17: Tegoroczne plony zbóż są niższe niż przed rokiem, alarmuje minister rolnictwa Stefan Krajewski. Sytuację rolników komplikują głównie trudne warunki pogodowe i niestabilność rynków.
18: Podsumowując zbiór zbóż, widzimy, że plony są niższe niż w roku minionym. Są niższe nawet jak czasem średnie plony.
17: Minister rolnictwa dodał, że przed rolnikami są jeszcze zbiory kukurydzy na kiszonkę i ziarno. Minister przypomniał też o pomocy finansowej udzielanej rolnikom.
18: Od 1 października będziemy przyjmować wnioski na pomoc tak zwaną nawozową i paliwową, żeby rekompensować rolnikom poniesione koszty związane z wyższymi cenami paliwa i nawozów.
17: W połowie września w Sejmie rozpocznie się debata nad ustawą dotyczącą terenów wiejskich. Przepisy mają pomóc ograniczyć konflikty na obszarach wiejskich, gdzie nowa zabudowa mieszkaniowa zbliża się do gospodarstw rolnych. Rosja zaatakowała lotniska w Kijowie i Boryspolu tuż przed zapowiedzianą wizytą wysłanników USA w Kijowie, a także w Moskwie. Specjalni wysłannicy amerykańskiego prezydenta Steve Witkow i Jared Kushner spotkać się dziś mają w Moskwie z doradcą Władimira Putina do spraw inwestycji i współpracy gospodarczej. Samolot z wysłannikami miał już wylądować w Moskwie. Prezydent USA Donald Trump oświadczył wczoraj, że wysłał ich z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Nie podał jednak szczegółów tej propozycji.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
17: Po 7 latach przerwy Polki znów powalczą o medale siatkarskich Mistrzostw Europy. Przed nimi półfinał i arcytrudne wyzwanie, bo po drugiej stronie siatki staną mistrzynie świata i mistrzynie olimpijskie Włoszki. W ostatnich 5 pojedynkach to drużyna Italii wygrała. wygrywała, czy i tym razem tak będzie, więcej o tym Błażej Kulesza.
9: Chociaż to pojedynek dwóch drużyn, które nie przegrały w mistrzostwach żadnego meczu, to faworytki nie trudno wskazać.
10: Zdajemy sobie sprawę, że to są Włoszki.
9: Mówi kapitan naszego zespołu Magdalena Stysiak.
10: Ja bym chciała się skupić na naszej siatkówce, nie na nich. To one muszą, a my tylko możemy.
9: Cel drużyny już został spełniony, bo Polki są w gronie czterech najlepszych zespołów.
17: Pojedynek Polek o 18:00. Wcześniej o 15:00 swój półfinał rozegra reprezentacja gospodarzy Turcji, która zmierzy się z Serbią. Przegrane powalczą jutro o brąz, triumfatorki o złoto.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: No to jest on. Nie powiem, że cały na biało.
2: Bo nie,
1: ale przyszedłby poopowiadać o tym, co dzieje się w Kinie Odeon. Kuba Milewski w studiu Radia Sochaczew. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. No już po urlopach. Od jutra szkoła, życie, lekcje.
1: Po co o tym przypominasz?
2: No, trzeba się już mobilizować, ale żeby nie było tak źle
1: smutno,
2: i strasznie,
1: dokładnie,
2: no to jest co robić w kinie. Jest na co przyjść, co wybrać, obejrzeć.
1: Proszę bardzo,
2: jeszcze.
1: To opowiadaj w audycji Kina Rzeczy.
2: Tak zaczniemy nietypowo, bo już sobie tutaj ustaliliśmy, żeby państwo mieli świadomość. Łukasz mnie zawsze pyta, jak rozmawiamy, co robimy. No i dzisiaj sobie zaczniemy o dwóch filmach, które miały już swoje premiery, ale jeden z filmów to Auta, czyli klasyka Disneya, 2006 rok premiera, czyli historia o zygzaku
1: McQueenie,
2: tak. Złomek, Wójt Hudson, Sally, Luigi i jeszcze jeden, ci, co zmieniali opony. Jezu, nie pamiętam tylko tego drugiego nazwiska, ale oni byli świetni. A to był Złomek i Luigi chyba właśnie. Ten Włoch, on był jednym Włochem. Świetna bajka. No i genialny Piotr Adamczyk w roli Zygzaka, no bo on dubbinguje głównego bohatera, także serdecznie zapraszam, bo myślę, że warto sobie wskrzesić tą bajkę i zobaczyć ją na...
1: No tym bardziej, że
2: ekranie.
1: Chyba nie ma chłopaka, który nie chciałby mieć tak szybkiego, czerwonego samochodu.
2: Czerwone zawsze jest najszybsze, dokładnie. To jakaby nie była marka, to czerwone to zawsze jest plus 10 do prędkości. No ale ty masz srebrne, ja czarne i niestety. No i jest wolniejsze.
1: Najważniejsze, że 4 litery wiezie.
2: Otóż to dokładnie tak. Z punktu A do punktu B przez punkt C. To zapraszam na Auta. Natomiast troszkę starszą publiczność zapraszam na Asterixa i Obelixa, Misja Kleopatra. Chyba najlepsza część. Znowu ponownie na ekranie. Nie wiem, czy ty lubisz, czy oglądałeś.
1: Oglądałem, tak.
2: Ja uwielbiałem. Czyli starożytna Aleksandria, Kleopatra w tej roli Monika Bellucci zakłada się z Juliuszem Cezarem, że Egipcjanie w 3 miesiące wybudują wielki pałac. No i numer na bis i w tej roli genialny też Cezary Pazura w dubbingu. Jak to jest być skrybą, dobrze? To jest trudne pytanie. Nie można na nie odpowiedzieć jednoznacznie. No i tak właśnie numer na bis przypomina sobie, że miał w rodzinie Asterixa i Obelixa i wyrusza do Galii, żeby chłopaków razem z Panoramixem i Idefixem ściągnąć. No i czy uda im się wybudować ten pałac, to wszyscy wiemy. W bajce jest happy end, ale to jest naprawdę rewelacyjna bajka,
1: tak,
2: z świetnymi dialogami Bartosza
1: Wierzbięty, to...
2: tego od Shreka, więc tak, zapraszam serdecznie. No ja idę na pewno, bo no i świetna obsada, tak, oprócz Cezarego Pazury, Wiktor Zborowski, Magdalena Wójcik. No film fenomen, naprawdę chyba jeden z najbardziej dowcipnych filmów, jakie był zrobiony o Asterixie
1: i Obelixie,
2: tak mi się wydaje, więc serdecznie zapraszam od piątku przez cały tydzień, to właśnie tak jako odskocznia od tych szkolnych, początkowych obowiązków już serdecznie zapraszam w fajnych godzinach przedpołudniowych i popołudniowych, żeby każdy sobie mógł obejrzeć.
1: To ja się dołączam tak do tego zaproszenia, ale spokojnie, to nie jest tylko tak, że odświeżamy to, co kiedyś, bo premier także nie brakuje w Kinie Odeon i o nich powiemy sobie już za chwilę. Bądźcie blisko.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. Kino Odeon.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
4: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
0: Autopromocja.
5: Reklama. Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
6: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moreau.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
9: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
10: Weekend z Radiem Sochaczew.
11: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
12: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
13: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: No to wracamy do Was z audycją Kinożercy w Radiu Sochaczew. Wracamy z porcją tego, co świeże, jeżeli chodzi o Kino Odeon, bo no właśnie, te nowości. Co na dużym ekranie, co wśród premier. Już widzę, że coś...
2: No właśnie, no, lubisz
1: dla
2: góry?
1: Dla tych, którzy lubią też czuć gęsią skórkę. Czy ja lubię góry? Ja lubię morze.
2: I ty lubisz morze, no tak. Rozumiem.
1: Ja jestem z tych leniwych, niestety.
2: Czyli piasek. Piasek i fale.
1: Tak, piasek i ten fale. Szum morza
2: tak,
1: kojący. Który uspokaja. Dokładnie tak.
2: I o 6 rano parawaning, żeby było
1: oczywiście
2: wszystko zajęte.
1: Pierwszy
2: jak typowo klasyczny Polak. Otóż to dobrze, to w takim razie ja cię zaproszę w góry.
1: Dobrze.
2: Nie patrz w dół 2, czyli kontynuacja znakomitego thrillera, który stał się światowym fenomenem. Po tragicznej śmierci siostry Jack postanawia szukać zapomnienia w sportach ekstremalnych i wraz z przyjaciółką Luz decyduje się na śmiertelnie niebezpieczne wyzwanie, wspinaczkę na legendarne zbocze Mount Kwan w Tajlandii. I jak to zawsze bywa, to co miało być zastrzykiem adrenaliny zamienia się w walkę o przetrwanie. Dziewczyny zostają uwięzione na półce skalnej 3,5 tysiąca metrów nad ziemią. No i upał, brak wody, brak kontaktu ze światem. No i to wiadomo, mierzymy się z własnymi lękami i czy dziewczyny przekroczą granice wytrzymałości i zawalczą o życie, no to dowiedzą się Państwo z tego znakomitego thrillera.
1: Polecamy.
2: Serdecznie zapraszamy.
1: Nie patrz w dół 2.
2: Dokładnie tak. Patrzymy sobie teraz jeszcze z Łukaszem szybko na obrazki. Rzeczywiście ten film ma piękną oprawę, szatę wizualną. No i na pewno nie będzie on zachęcał do spokojnych wędrówek w górach. Ale przechodzimy do czegoś bardziej miłego, czyli do horrorów.
1: Twój ulubiony gatunek.
2: Dokładnie tak. Miłość, śmierć i dojrzewanie w Camp Miasma. I to jest ponoć fenomen. Troszkę sobie poczytałem o tym filmie.
1: No.
2: Bilety rozeszły się w ciągu 15 minut, bo on miał premierę na Octopus Film Festival w Gdańsku. 350 miejsc w ciągu 15 minut się rozpoczęło. W Ameryce chyba od zeszłego tygodnia ma premierę. Średnia 3000 widzów na kino. No i na Rotten Tomatoes 98% pozytywnych.
1: No to bardzo wysoka opinia. Tak,
2: tak jest. Także no, serdecznie zapraszam, bo myślę, że dla fanów gatunku będzie to coś mega,
1: tak,
2: mega
1: nie zdradzamy
2: ciekawego.
1: Fabuły. Wybierzcie się do kina, przekonacie się,
2: o czym tam to wszystko jest.
1: Dokładnie.
2: Ale myślę, że po takich recenzjach naprawdę warto, bo to się rzadko zdarza przy horrorach.
1: Jeżeli sala wyprzedaje się w zaledwie 15 minut, to,
2: no to
1: znaczy,
2: o czymś
1: że
2: to świadczy, że tak, oczekiwania są spore. Natomiast coś dla młodzieży. 10 września zapraszamy na unikatową i spektakularną premierę 100 dni Misja Zeus, czyli to też kontynuacja poprzedniego hitu z tej serii. No i 10 września to jest, jak się nie mylę, czwartek. I to będzie taka nietypowa premiera, ponieważ ona się odbędzie w Energylandii.
1: Aha.
2: I my z tej premiery będziemy robić transmisję online, więc gdyby ktoś nie chciał wybierać się do Zatora, a chciałby uczestniczyć w tak ważnym wydarzeniu,
1: to może przyjść do was.
2: To może przyjść do nas. 18.30, myślę, że około łącznie 2,5 godziny, bo to będzie i czerwony dywan, i pewnie jakieś wywiady, i sam film. Także nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić na premierę w hollywoodzkim stylu.
1: No to zapraszamy. I za chwilę wracamy z audycją Kinożercy. Zostańcie z Radiem Sochaczew.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. Kinoodeon.pl.

0: autopromocja.
1: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
3: Sponsorem programu jest Bloom Studio, butik odzieżowy dla kobiet. Sochaczew, ulica Kochanowskiego 25.
2: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
8: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
9: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
10: Weekend z Radiem Sochaczew.
11: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
12: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
13: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
4: Reklama.

0: przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: Słuchajcie audycji Kinożercy w Radiu Sochaczew. No i właśnie, bo można też posłuchać wyjątkowych koncertów. Posłuchać i zobaczyć. I o miejscu

0: co sobie powiemy. Otóż jedynym w swoim rodzaju. André Rieu, tak jest.
1: I niech żyje Maastricht, zgadza się. 13 września, niedziela, drugi koncert z trzech, które będziemy grać.
0: No tak, bo jeden pod koniec sierpnia właśnie był teraz transmitowany.
1: Trzeci będzie 27 września, także już teraz zapraszam. 13 i 27 września bilety można nabyć na kinoodeon.pl.
0: 3 godziny 15 minut.
1: Czyli zabawy przerwa dobrej. Będzie przerwa, będzie pewnie przerwa, jest, tak. No, 20-letnie show, bo to już 20 raz. Niezapomniane chwile, bo orkiestra znowu w ukochanym Maastricht, to chyba miasto urodzin mistrza.
0: Okej. Okay.
1: Walce, znane melodie, humor, atmosfera. Na pewno, bo publiczność nie usiedzi na miejscu.
0: No, nóżka będzie... orkiestra Johanna Straussa, to wiadomo, że będzie, walc musi być.
1: Musi być, bo nóżka będzie tupała. Także fajne wspólne świętowanie przy najlepszej muzyce. To serdecznie
0: zapraszam. Czyli André Rieu przejedzie walcem przez kino Odeon.
1: André Rieu przejedzie walcem, dokładnie tak. No, żeby tylko nic nie zaorał, jak drogi ze świeżym asfaltem. Więc tak, mistrz Rieu zagości w kinie Odeon.
0: Ale ja myślę, że zaorać może za to nowa część Avengersów, której gdzieś też tak wypatrujemy, bo trochę wybiegamy w przyszłość, to co grudniowo, bo myślę, że fani Marvela nie mogą się doczekać.
1: No grudzień będzie tak.
0: Tak, Avengers i Doomsday, czyli Robert Downey Jr. powraca tym razem w roli doktora Dooma, no i oczywiście wszyscy ci, którzy na tym dużym ekranie się zapisali wielkimi zgłoskami, jak tak. Chris Hemsworth, Chris Evans, Pedro Pascal, Paul Rudd, no cała śmietanka, wszyscy ci, którzy grają
1: Vanessa
0: trochę superbohaterów,
1: tak
0: pojawią
1: Ian
0: się.
1: Ian McKellen, matko, Tom Hiddleston, ależ to musi być budżet.
0: Musi być.
1: No, jak Spider-Man i Odyseja Nolana rozbijają bank cały czas. Niewielkie spadki w Stanach Zjednoczonych też przede wszystkim, jeżeli chodzi o widownię, co się rzadko zdarza. Chyba nie wiem, czy nie wkroczyły chyba do dziesiątki najbardziej dochodowych filmów w historii.
0: Wow.
1: No to tutaj myślę będzie podobnie, a przecież jeszcze mamy w grudniu Dune.
0: Tak, dwie wielkie premiery na koniec roku.
1: Pogódź, dokładnie, ale no będzie trzeba. Natomiast tak, ja już mogę Państwu zdradzić, uchylić tajemnicy. 2D dubbing, 2D napisy, 3D dubbing i 3D napisy.
0: W takich wersjach będzie można zobaczyć. Od 16 grudnia.
1: Atmos, czyli ten dźwięk będzie przestrzenny, jeszcze bardziej taki mocny wrażeniem.
0: Będzie to miąsko takie w tym.
1: Będzie smaczek to miało, będzie, dokładnie tak, więc serdecznie już dzisiaj zapraszamy. A gdyby ktoś chciał nadrobić jeszcze zaległości.
0: No właśnie, bo ty wspomniałeś o Spider-Manie chociażby.
1: To będzie i jeszcze Spider-Man będzie i Toy Story 5 wracamy.
0: Wow.
1: I z Wajaną. I tutaj dodam, że jest to wersja karaoke, czyli jak ktoś lubi śpiewać, to pewnie jest to ze specjalnymi napisami, gdzie te piosenki będzie można sobie podśpiewywać na sali. Także serdecznie zapraszam na takie nadrobienie zaległości szkolnych.
0: No to ja się dołączam.
1: No i super. A za tydzień powiemy o kolejnych nowościach, bo też tych trochę będzie. No i niebawem lalka, a w zasadzie to nawet dwie, bo ta kinowa...
0: To chyba ten nadchodzący miesiąc, tak? Wrzesień przyniesie nam lalkę.
1: Wrzesień na koniec kinowa, a chyba w połowie września ta Netflixowa, więc zobaczymy. Chociaż ta Netflixowa słyszałem jest troszeczkę zmieniona. Ona nie jest tak do końca odtworzona...
0: Jak w książce. Jest też zinterpretowane po swojemu trochę przez reżysera.
1: Pewnie tak, natomiast ja czekam na tą lalkę kinową, bo to może być pierwszy hit tej jesieni.
0: I w tym oczekiwaniu pozostajemy i życzymy Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejnej audycji Kinożercy już za tydzień. Kuba Milewski był z nami, dzięki.
1: Hej.
2: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
3: Radio Sochaczew 94,9 FM.
4: 94,9 FM.
3: Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
0: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
5: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
6: Worstone, okna, drzwi, bramy i rolety najwyższej jakości. Profesjonalny montaż i doradztwo. Ulica Kusocińskiego 1. Zadzwoń już dziś. 46 862 19 52. Twój dom zasługuje na najlepsze.
7: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
4: Reklama.

0: let me go.
1: Sekrety szefa kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis w każdy wtorek po 18.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Słuchacze w Aleja 600-lecia 21.
4: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie. Ulica Trałutta 7.
5: Sekrety szefa kuchni Katarzyna Siekierska, restauratorka Selawi. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Kończą się wakacje, kończy się lato. Niestety, ale co dobre, szybko się kończy. Już tak w życiu jest. Ale pojawiają się smaki, których o innej porze roku nie zaznamy, a przynajmniej nie takie, jak nam tutaj serwuje natura. Czyli będziemy rozmawiać o śliwkach. I śliwki zawsze też mi się kojarzyły i kojarzą właśnie z przełomem sierpnia i września. Dziś śliwki to jest jeden z najbardziej takich charakterystycznych smaków tego okresu. Dlaczego?
6: Tak, zdecydowanie. Dla mnie te śliwki pachną końcem wakacji. Kojarzą się z ciastem drożdżowym, z powidłami gotowanymi przez babcię przez kilka dni. Przede wszystkim z knedlami ze śliwkami, których moja babcia była zdecydowanie mistrzynią. I oczywiście takimi świeżo zerwanymi owocami prosto z drzewa, ale śliwki potrafią coś więcej niż tylko trafić do ciasta, oczywiście.
5: Dlaczego one są idealne do przetworów? Ja od razu powiem taką prywatę swoją, że generalnie śliwki typu węgierki to z powidłami. Uwielbiam powidła śliwkowe właśnie, takie ja robione też kiedyś przez moją mamę. To jest taki mój smak z dzieciństwa znowu związany z tym okresem. Dlaczego one się do przetworów tak idealnie nadają?
6: Bo to jedne z niewielu owoców, które podczas długiego gotowania stają się jeszcze smaczniejsze i zawierają dużo naturalnych cukrów, pektyn, dzięki czemu doskonale nadają się do przygotowania właśnie powideł, konfitur czy czetnej na przykład.
5: Mówiłaś, że babcia gotowała śliwki kilka dni na powidła, na knedle. Dlaczego w ogóle tak trzeba było gotować? Bo nie podważam tego, że to było złe absolutnie.
6: No właśnie, bo tradycyjne powidła śliwkowe przygotowywano bez dodatku cukru. I tutaj jest jakby najważniejsza rzecz, bo sekret tkwił w bardzo długim odparowywaniu wody. I gotowano je nawet przez 2 czy 3 dni. Oczywiście nie stały na ogniu w garnku przez 72 godziny, tylko śliwki gotowano przez kilka godzin, odstawiano do wystygnięcia, a następnego dnia cały proces powtarzano. Dzięki temu odparowywała z nich woda, a powidła się stawały naturalnie słodkie i gęste, niezwykle aromatyczne i to właśnie bez dodatku cukru. To jest jeden z najpiękniejszych przykładów właśnie tego, że dawniej kuchnia wymagała przede wszystkim cierpliwości.
5: To które śliwki najlepiej nadają się do pieczenia i czy są one dla nas zdrowe?
6: Oczywiście królową polskich wypieków jest zdecydowanie śliwka węgierka. Ma zwarty miąższ, łatwo odchodzi od pestki i podczas pieczenia zachowuje swój kształt. To właśnie ona najlepiej się nam sprawdzi w cieście drożdżowym, w galette czy w tartach. Oczywiście, że śliwki są zdrowe, są źródłem błonnika, zawierają przeciwutleniacze i od lat słyną ze swojego dobroczynnego wpływu na układ pokarmowy, bo suszone śliwki są jednym z najbardziej znanych naturalnych sposobów wspierających pracę jelit. A co ciekawe, świeże śliwki działają nieco inaczej niż suszone, bo te drugie zawierają więcej skoncentrowanych składników odżywczych i od lat są naturalnym sposobem na wsparcie prawidłowego trawienia, a badania pokazują, że regularne spożywanie suszonych śliwek może korzystnie wpływać też na zdrowie naszych kości. No są tutaj szczególnie polecane kobietom po menopauzie.
5: Tutaj z jednej strony świeże śliwki, powidła, z drugiej strony suszone śliwki, to mi się zaraz kojarzą z Wigilią, nawet z dodawaniem do bigosu, dla takiego dodania aromatu. W takim razie zapytam, suszone czy takie naturalne, prosto z drzewa zerwane, jeżeli chodzi o to, które są bardziej zdrowe?
6: A to zależy, bo świeże śliwki zawierają więcej wody, są mniej kaloryczne, doskonale się sprawdzają jako lekka, orzeźwiająca przekąska latem. Natomiast suszone śliwki są bardziej skoncentrowane, mają więcej błonnika, składników mineralnych, naturalnych cukrów, a to oznacza, że wystarczy zjeść kilka sztuk, żeby dostarczyć organizmowi sporo wartości odżywczych. Więc jeżeli mamy ochotę na coś słodkiego po obiedzie, to kilka takich świeżych śliwek z garścią orzechów będzie świetnym wyborem. Natomiast suszone śliwki doskonale sprawdzą się zimą, dodane do owsianki, czy do domowego musu, czy do pieczonego mięsa, czy do bigosu, tak jak też mówiłaś.
5: No, pieczenie ze śliwką, jak najbardziej tak, albo pasztet, jak ktoś potrafi zrobić. Wiem, że przygotowałaś, jak zawsze tradycyjnie, jeden przepis, oczywiście ze śliwką w roli głównej. Co to takiego?
6: Tak, dziś zrobimy rustykalną tartę galetę ze śliwkami i migdałami. Tarta galetę brzmi bardzo elegancko, ale to tak naprawdę jedno z najprostszych ciast świata. To francuska rustykalna tarta, którą się przygotowuje bez foremki. Tak naprawdę nic do tego nie potrzebujemy. Rozwałkowujemy kruche ciasto, układamy na nim owoce, zawijamy brzegi do środka i pieczemy. I nie musi być idealna, wręcz przeciwnie. Im bardziej ona będzie domowa i nieregularna, tym będzie piękniej wyglądała. Jeżeli boimy się piec tarty, to galet jest właśnie dla nas, bo nie trzeba mieć specjalnej formy, ani jakichś cukierniczych umiejętności. To jest ciasto, które zawsze wychodzi, wygląda tak, jakby było przygotowane w małej francuskiej piekarni.
5: I tutaj musimy postawić kropkę, ale do tematu śliwek za chwilę wrócimy.
1: Sekrety szefa kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
4: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Traugutta 7.

0: Reklama.
1: Kochasz japońską motoryzację, ale wciąż szukasz tego czegoś? Jesteśmy bliżej niż myślisz. Zrób krok w stronę świata Lexusa. Odwiedź nas i poznaj ofertę. Lexus Płock. Wola Łącka 55.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Sekrety Szefa Kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis w każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
3: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie. Ulica Traugutta 7.
4: Witamy ponownie. Sekrety Szefa Kuchni. Katarzyna Siekierska, restauratorka Celawi Sochaczew, jest moim i Państwa gościem. Rozmawiamy o śliwkach i żeśmy wpadli jak śliwka w kompot, można powiedzieć, bowiem jesteśmy Państwu winni przepis, z którym nasz gość przyszedł dzisiaj do studia.
5: Tak, wracamy do składników na rustykalną tartę ze śliwkami i migdałami. Do ciasta potrzebujemy 200 g mąki pszennej, 100 g zimnego masła, 50 ml zimnej wody, łyżkę cukru i szczyptę soli, a do nadzienia potrzebujemy 500 g śliwek węgierek, 50 g płatków migdałów, 2 łyżki cukru trzcinowego i łyżeczkę cynamonu. Z mąki, masła i pozostałych składników przygotowujemy kruche ciasto, chłodzimy przez 30 minut, rozwałkujemy je na okrąg, układamy śliwki, posypujemy migdałami i zawijamy brzegi do środka. Pieczemy około 40 minut w temperaturze 190 stopni i tartę mamy gotową.
4: Brzegi to trochę jak przy pizzy zawijamy.
5: Tak, mniej więcej.
4: To, o czym teraz mówiłeś, to tylko potwierdza fakt, że my śliwki kojarzymy głównie z deserami, ale mówiliśmy o tym, że one też pasują do dań. Pieczeń, na przykład pasztet, czy dodanie do bigosu.
5: Tak, i to jest właśnie sekret śliwek. One się fantastycznie komponują z mięsem, z serami, z aromatycznymi przyprawami.
4: Ale dlaczego tak akurat do mięs one nam pasują? Bo tutaj deser, tu powidła, tak mi się tutaj jakoś tak nie chce. Tak,
5: no mają naturalną słodycz i delikatną kwaskowość, która się doskonale równoważy ze smakiem kaczki, ze smakiem wieprzowiny, czy dojrzewających serów, czy na przykład burgera, do którego możemy też użyć śliwek, oczywiście.
4: Ale pieczone, czy lepsze są, czy gotowane? Według ciebie, według... Może nie tyle, nie pytam cię tak prywatnie, jak o smak dzieciństwa tego okresu, sierpień, wrzesień, przełom sierpnia i września, który teraz mamy.
5: Tylko kuchennie.
4: Tak, kuchennie, tak.
5: Pod wpływem pieczenia ich naturalne cukry zaczynają się karmelizować i dzięki temu one się stają jeszcze słodsze i bardziej aromatyczne. Więc jeżeli spróbujemy upiec śliwki na przykład z odrobiną miodu, świeżym rozmarynem i kilkoma kroplami octu balsamicznego, to one z buratą, z kozim serem podane będą smakowały nam obłędnie.
4: Kiedyś słyszałem, że można ze śliwek zrobić keczup. Nie bardzo to widzę i od razu zapytam, czy jest to możliwe?
5: Tak, śliwkowy keczup to jest prawdziwy hit.
4: Fioletowy.
5: Będzie. Dokładnie, doskonale się nadaje do pieczonych mięs, właśnie do burgerów, czy do deski serów. To jest świetna alternatywa dla klasycznego keczupu. Może kiedyś o tym opowiemy.
4: Bardzo chętnie posłuchamy. Pytanie tylko, czy te śliwki na keczup to muszą być typowo takie dojrzałe,
5: tak.
4: Już dojrzałe, nie takie prosto z drzewa zerwane, tylko takie najlepiej spadły.
5: Zdecydowanie.
4: Dobrze, i tradycyjnie przepis, jak w każdym programie. Przepis ze śliwką, oczywiście. Co to takiego będzie tym razem?
5: Mieliśmy tartę, teraz zrobimy pieczone śliwki z buratą, z miodem i z pistacjami. Potrzebujemy 8 dużych śliwek węgierek, buratę, 1 łyżkę miodu, 1 łyżkę kremu balsamicznego, 30 g pistacji i kilka listków świeżego tymianku. Śliwki pieczemy przez około 15 minut w temperaturze 200 stopni Celsjusza i podajemy je z buratą, skrapiamy miodem oraz kremem balsamicznym, posypujemy pistacjami i świeżym tymiankiem i mamy przepyszne danie gotowe.
4: To jeszcze doprecyzujmy śliwkę, czy śliwka z pestką w środku?
5: Nie, z śliwki wyjmujemy pestkę ze środka.
4: Drylujemy je po prostu.
5: Tak.
4: Czyli można przeciąć na pół i będziemy mieli.
5: No
4: później.
5: Nie jest nam później wygodnie jeść śliwkę z pestką w środku, więc lepiej jest podać bez pestki.
4: No właśnie, no to coś wiemy, jak
5: ktoś
4: używamy
5: zęba
4: suszonych
5: nie złamał.
4: Tak, suszonych śliwek na przykład.
5: To będzie świetny dodatek, czy nawet jeszcze do grilla, który nadal się gdzieś tam, tak, dokładnie pojawia i odpalamy, czy na kolację, jest to bardzo fajny sposób na podanie śliwek.
4: śliwkowy odcinek Sekretów Szefa Kuchni. Dziękuję bardzo. Katarzyna Siekierska, restauratorka, właścicielka Sylwii Sochaczew, była moim i Państwa gościem.
5: Dziękuję.
0: Sekrety Szefa Kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
3: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Traugutta 7. Sunny.

0: Reklama.
1: 12 września 2026 roku 10. Ogólnopolskie Spotkanie Dzieci w Niepokalanowie.
2: Patronem w tym roku jest Święty Antoni.
1: Spotkamy się najpierw na Eucharystii.
2: Potem rycerskie szlaki, warsztaty i dużo dobrej zabawy.
1: Szczególnymi gośćmi będą Paweł Piechli i Małgorzata Nawróc. Zapisy i informacje na stronie rycerzykniepokalanej.pl oraz na Facebooku Rycerzyk Niepokalanej Czasopismo.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Reklama. Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga! Sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
1: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
2: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Recepta na zdrowie. Dieta, ruch i właściwy styl życia. Czyli poradnik Radia Sochaczew.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
2: Sponsorem programu jest Bloom Studio. Butik odzieżowy dla kobiet. Sochaczew, ulica Kochanowskiego 25.
1: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocińska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
3: Wracamy po wakacyjnej przerwie. Wrzesień to jest zawsze taki ciekawy temat, bo po pierwsze dużo się dzieje, po drugie my się dawno nie widzieliśmy, więc fajnie by było o wielu wątkach porozmawiać. A nie widziałem się z Natalią Gawrylczyk-Zielińską, naszą dietetyczką. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: I świętującym niedawno urodziny 18 Piotrem Zielińskim, trenerem naszym. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Wszystkiego najlepszego, samych wspaniałości, żebyś ty zawsze parę do pracy miał.
5: I
3: nie
5: mówię
3: tylko o twojej parze, tylko wiesz.
5: Dziękuję
3: żeby
5: bardzo.
3: Się działo. Wszystkiego najlepszego. No i przechodzimy do ważnej kwestii związanej ze zmianami w przepisach, które wprowadza Ministerstwo Zdrowia, dotyczących szkolnych stołówek i sklepików, czyli coś, o czym od czasu do czasu rozmawialiśmy, więcej w zeszłym roku, wcześniej troszeczkę, i to wy zwracaliście uwagę i Natalia zwracała uwagę na to, że przydałoby się coś zrobić ze sklepikami szkolnymi, z automatami szkolnymi, no i tak jakby Ministerstwo Zdrowia gdzieś tam nas trochę podsłuchiwało i okazuje się, że będą wytyczne i ograniczenia związane z cukrem, tłuszczem, solą, do tego ograniczenia właśnie cukru w napojach, które będą dostępne, będzie więcej warzyw strączkowych i trochę więcej wytycznych dotyczących kuchni. Dobre zmiany? Dużo tych zmian? Czy jakie są wasze wnioski? Bo na pewno śledziliście ten temat.
4: Myślę, że to są bardzo dobre zmiany. Trochę spóźnione, ale dobrze, że się pojawiają i że jest ta reakcja właśnie na to, co się dzieje. Ostatnio działo, bo tak jak mówiliśmy i nawet gdzieś tam puszczałam w świat zdjęcia, jeśli chodzi o automaty czy sklepiki właśnie szkolne, no to już wręcz to krzyczało, tak by coś z tym zrobić. No i wreszcie są te zmiany. Na pewno nie są to łatwe zmiany też dla szkół i gdzieś tam dla stołówek szkolnych też, no bo sama tutaj nawet w jednej ze szkół zostałam poproszona o pomoc w może przygotowaniu takich przepisów przykładowych, jeżeli chodzi o te dania roślinne, bo raz w tygodniu teraz dzieci będą spożywały posiłek, który będzie złożony właśnie z produktów roślinnych tylko i wyłącznie. Dwa razy w tygodniu bodajże zupa ma być na wywarze też roślinnym wyłącznie, więc trochę tych zmian jest, no i te przepisy takie właśnie z użyciem nasion roślin strączkowych gdzieś tam, no są na pewno wyzwaniem dla tych osób, które przygotowują te posiłki, a są jakby no przystosowane do takich utartych schematów, tak, gdzieś tam coś się sprawdzało, no i też co zrobić, żeby to smakowało dzieciom, żeby te talerze wracały puste, a nie z niedojedzonymi, tak, gdzieś tam posiłkami.
3: Chciałem cię jeszcze zapytać, w twojej ocenie dietetyka doświadczonego, to naprawdę są aż tak trudne zmiany i radykalne, czy to po prostu chodzi o to, żeby troszeczkę to przeprogramować, to
4: czy są
3: gotowanie?
4: To zmiany takie właśnie na korzyść jakby tutaj tych zdrowych nawyków i zwiększy się na pewno różnorodność produktów, które będą się pojawiały na talerzach dzieci i gdzieś tam może to zaowocuje też, no pamiętajmy, że nasze dzieci i młodzież spędzają dużo czasu w szkołach, tak, i swojego w ciągu dnia i to jest ważne, po co mogą w łatwy, szybki sposób sięgnąć w szkole, więc to jest bardzo ważne i teraz taki mój apel do rodziców, żebyśmy tego nie zepsuli i to, co się znajdzie w śniadaniówkach naszych dzieci, będzie niech współgra z tym, co przygotują dla nas szkoły i w czym no, pomagajmy też szkołom i nie przeszkadzajmy, nie wkładajmy tam słodkich batoników, słodzonych napojów, tak i tak dalej, i tak dalej, tylko zwróćmy na to uwagę, żeby to wszystko ze sobą grało i wtedy nasze dzieci będą zdrowe, będą mogły się skoncentrować na lekcjach, będą same plusy, tak?
3: Dokładnie.
4: Więc tutaj jakby to jest też bardzo ważne, myślę, żebyśmy my jak rodzice, dziadkowie tutaj nie psuli tego, nie wkładali różnych takich, tak jak już wcześniej powiedziałam, produktów, które są wysoko przetworzone do tych śniadaniówek. Kieszonkowe, to co dziecko kupuje po drodze idąc do szkoły, zwróćmy na to uwagę też, rozmawiajmy z dziećmi i naprawdę
5: tak,
4: no, jest takie...
5: Może dziecko zdrowo jeść w domu, a wyjdzie na zewnątrz i to się zaczyna bardzo zmieniać. Gdzieś podbija się ta roczność bardzo mocno. Ciężko jest utrzymać wtedy
4: No widzimy sami, rygor. Bo nasze miejsce pracy jest w pobliżu jednego z marketów i to, co dzieci kupują sobie na drugie śniadanie, albo rodzice
5: życia.
4: Kupują tym dzieciom przed szkołą na szybko, no to są to bardzo często złe wybory. I teraz właśnie co zrobić?
5: Tak, bo jedno mówimy, a co innego...
3: Czyli tutaj ta konsekwencja szkolna też fajnie by było, gdy była wspierana przez dziadków i rodziców.
5: Bardzo, tak.
3: Muszę was też zapytać, bo zmiana dotyczy między innymi ilości cukru w napojach przygotowywanych na miejscu bądź dostępnych w szkole. I tutaj do 5 gramów w 250 ml. Czy to jest okej dawka, czy to też jest dużo? No bo to wiemy, że owoce rządzą się swoimi prawami, soki na przykład. No a wiemy, że w tych dostępnych produktach też tego cukru zawsze jest tam, tak producenci potrafią
4: zawsze
3: sypnąć od serca.
4: Ograniczenie jest lepsze, tak? Czyli tutaj już ktoś będzie musiał pilnować się tych ilości i to przyzwyczajanie do tego słodkiego smaku no też jest tutaj wiadomo niekorzystne, więc ograniczenie i zmniejszenie słodkości tego napoju jak najbardziej na plus, więc fajnie, że będzie taka kontrola, tak, tego, ile tego cukru się znajduje na przykład w takim kompocie, tak? Dobrze by było, żeby w ogóle go tam nie było, żeby to była słodkość pochodząca z owocu, ale no tak jak mówimy, tutaj
5: każde zmniejszenie
4: będzie
5: na plus.
4: Także...
3: Niewątpliwie jest to dobra droga i niech tych zmian będzie jeszcze więcej. Muszę was zapytać, co waszym zdaniem powinno być jeszcze wprowadzone, gdybyście wy mieli nagle taką władzę i w szkole, i w regionie, i ogólnopolsko, to co byście jeszcze wprowadzili, gdybyście mogli jakieś wytyczne dać? No Piotr, to pewnie obowiązkowy WF, a nie żadne zwolnienie.
5: Tak, tak, ale to też już chyba coraz bardziej jest pilnowane z tego, co mi ludzie donoszą, że już te zwolnienia takie na szybko od lekarzy, już tak nauczyciele też nie do końca chcą przyjmować, że to musi być w jakiś sposób mocniej weryfikowane, no bo no, żeby od najmłodszych lat uczyć dziecka wysiłku, tak, przyzwyczajać do tego, pokazać jak ciało funkcjonuje w ogóle, bo później ludzie w wieku 20 lat w ogóle nie wiedzą, nie chcą się pocić nawet.
3: No ale
5: boją
3: w ogóle
5: się.
3: Sama nauka chociażby ćwiczeń czy WF-u tak, związana z techniką, żeby na przyszłość, jak człowiek po przerwie nawet wraca czy coś robi, to ta nauka techniki to też by była fajnym kierunkiem.
5: Tak, jeszcze co ja bym na przykład zrobił, to od pierwszej klasy wprowadził wychowanie fizyczne, bo teraz jest tak, że to prowadzi nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego chyba, tak? Czy tego 1-3.
4: Tak, ten jeden nauczyciel.
5: Tak, jeden nauczyciel jakby opiekunem wszystkich, no ale tutaj... Jednak to bym rozdzielił tak, jak kiedyś było, że jednak to wychowanie fizyczne jest już od pierwszej klasy i od pierwszej klasy dziecko jest przyzwyczajane do funkcjonowania własnego ciała, jak wszystko wygląda po wysiłku też, tak, że się pocimy, bo to później dzieci się wstydzą, dochodzi do klasy czwartej, piątej i zaczynają się pojawiać jakieś komentarze, jest wstyd, a jak się byśmy wykonywali to już od siódmego roku życia...
3: To gdzieś tam to wszystko powszednieje, większa
5: dokładnie
3: tolerancja,
5: tak,
3: no i hartujemy
5: tak
3: się.
5: To jest, tak.
4: A ja bym wprowadziła jeszcze taką zmianę, takie 15-minutowe codzienne przerwy z takimi technikami, jak radzić sobie ze stresem. Takie proste techniki oddechowe, na przykład dla dzieci, które mogą sobie wykorzystywać w codzienności, tak, gdzieś tam i właśnie tu bym poszła jeszcze w takie wyciszanie i gdzieś wprowadzanie takich ćwiczeń, radzenia sobie z emocjami, ze stresem i codziennie, każdego dnia, żeby dzieci miały taką na przykład, nie wiem, w formie tej dłuższej przerwy. Wiem, że niektóre szkoły wychodzą z takimi inicjatywami, ale fajnie by było, jakby to było właśnie wszędzie. Mhm. Dla każdego dziecko dostępne i żeby dzieci nauczyły się właśnie radzić sobie z takimi różnymi momentami trudniejszymi właśnie poprzez nawet taki zwrócenie uwagi na to, jak oddycha.
3: Bardzo fajna sprawa, głosowałbym za. Piotrze, jedno ważne pytanie do ciebie, związane z powrotem młodzieży, dzieci i młodzieży w szkolne ławki. Czy ten plecak noszony na jednym ramieniu to jest okej, czy powinniśmy go jednak solidnie wyregulować, zwłaszcza, że w tym plecaku niejednokrotnie no, parę kilogramów książek się znajdzie,
5: tak,
3: i nie tylko
5: widzę
3: książek.
5: Po właśnie plecaku naszej córki, jak ten plecak jest ciężki, powinniśmy nosić na obu ramionach, odpowiednio wyregulować, też nie za ciasno, ale tak, żeby górna krawędź plecaka była na wysokości barków. co jest ważne, żeby nie kupować też plecaka na zapas, za dużego. On powinien być dopasowany do danego wieku czy wzrostu. Jego waga już z obciążeniem powinna być 10-15% wagi dziecka, co no, też się nie zgadza, bo ja sam miałem problem z noszeniem plecaka Marysi. Kiedyś patrzyłem przez okno i mówię, jejku, dlaczego ci rodzice pomagają nosić ten plecak? Mówię, przecież dziecko samo powinno nosić. A no, teraz jak już jest Marysia w 5 klasie, to już zrozumiałem, o co chodzi. Powinien być odpowiednio przylegać nam do pleców i żeby duże książki układać też jak najbliżej pleców.
4: Te cięższe
5: bliżej pleców. I jeszcze jedna taka rzecz, myślę, że od poniedziałku do piątku ten plecak trzeba sprawdzać też dziecku, bo nieraz gromadzą rzeczy, które są zupełnie niepotrzebne, nie wyciągają książek, nie wyciągają stroju, tak, kanapek, to po wakacjach trzeba sprawdzić stroju, butów, tak. I to też zauważyliśmy, że ten plecak no, często może być nawet 1/3 lżejszy, jeżeli go przejrzymy dzień wcześniej.
3: I na koniec nowość, którą będziemy wprowadzać, moi drodzy, na koniec programu porada Natalii i porada Piotrka. Co macie dzisiaj dla nas?
4: Taka szybka wskazówka, zamień sok w swojej czy dziecka śniadaniówce na cały owoc i wodę, ponieważ sok to głównie cukry, jedno jabłko czy gruszka to jest błonnik pokarmowy, czyli sytość i kontrola apetytu. Także prosta zmiana, a różnica dla zdrowia ogromna.
5: Tak, a moją poradą na nadchodzącą jesień, to jeżeli ktoś planuje powrót do treningów, to proponowałbym zacząć spokojnie, nie rzucając się od razu, bo po wakacjach wiemy, że część rezygnowała z treningu, więc trzeba wejść bardzo spokojnie, 1-2 razy w tygodniu od spokojnego ruchu. Może to być też spacer, niekoniecznie musi być od razu ciężki trening. Delikatnie zacznijmy.
3: Bardzo Wam dziękuję, a my słyszymy się już za tydzień. Dietetyczka Natalia Gawrylczyk-Zielińska, dziękuję bardzo.
4: Dziękuję.
3: I trener Piotr Zieliński.
5: Dziękuję.
0: Był to program Recepta na zdrowie w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
2: Sponsorem programu jest Bloom Studio, butik odzieżowy dla kobiet. Sochaczew, ulica Kochanowskiego 25.
1: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocińska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer. Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Weekend z Radiem Sochaczew.
9: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
10: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
11: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy, Frostę kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 40. Telefon 515 515 352 lub 661 861 201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
2: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
2: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
3: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
4: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: taki jak...
1: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko co potrzebne do druku i oprawy.
1: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
4: Rozpoczynamy audycję Zajarani w Radiu Sochaczew. A dzisiaj spotkamy się z aspirującym DJ-em. Wrócimy jeszcze na moment do WSC Festiwalu, czyli do Festiwalu dla Młodych, bo tam między koncertami, między występami artystów swoje DJ-skie sety prezentował przez wszystkie trzy dni. Wiktorek CO to jest aspirujący DJ, z którym miałem okazję porozmawiać zarówno o jego odczuciach co do WSC Festiwalu, jak i wielu różnych projektach, bo okazuje się, że to człowiek, który nie boi się podejmować różnego rodzaju wyzwań. I rozmowa z nim już teraz w audycji Zajarani. Radio Sochaczew na WSC Festiwalu, z nami Wiktorek CO. Dobrze wymawiam?
5: Cudownie.
4: Powiedz, bo właściwie się już łapiemy po twoim secie, jak wrażenia?
5: No generalnie można powiedzieć jak rok temu. Bardzo fajna energia, bardzo fajni ludzie. No i bardzo mi się podobało i mam nadzieję, że się widzimy za rok.
4: Jeśli chodzi o twój set, dużo takich numerów, które zna młodzież, myślę, że śmiało tego mogę powiedzieć, dużo takich numerów. Skąd ten wybór właśnie takich kawałków, które są trochę do śpiewu, trochę do tańca?
5: Tak, powiem szczerze, to przeprowadziłem krótką ankietę i zapytałem o czterech artystów.
4: Okay.
5: I ten jeden, pozdro dla Majora oczywiście, no wybrzmiał najgłośniej. No i tak tutaj zaczęliśmy repertuar trochę układać pod nich, nie?
4: A powiedz mi, zajawa muzą kiedy się zaczęła u ciebie, tak ogólnie?
5: Mocne pytanie. Generalnie na instrumentach gram odkąd miałem 4 lata. Dostałem wtedy pierwsze skrzypce od wujka. Także można powiedzieć, że od w sumie, no, teraz od 21, 17 lat.
4: 17 lat. Czyli skrzypce pierwszy instrument, tak? I wujek, czyli rozumiem, muzykalna rodzina, tak można powiedzieć?
5: No, pochodzę z gór, no to gdzieś tam zawsze był ten zespół góralski. Później szkoła muzyczna, jakaś trąbka, pianino. A później dotknąłem DJ-ki i w sumie to mi się najbardziej spodobało.
4: Jak długo trenowałeś przejścia, żeby już stwierdzić, że jesteś na tyle gotowy, żeby wyjść na scenę, czy tam na imprezę i podidżejować?
5: Generalnie to nie miałem czegoś takiego, że czułem, że nie dam rady, tylko po prostu jakby kiedy kupiłem od razu DJ-kę, stwierdziłem, to jest moment, żeby grać, bo jak ja w to wierzę, to ludzie też w to będą wierzyć. I w sumie tak jakoś to wyszło, że w przypadku robienia jakichś swoich numerów, to zawsze człowiek chowa do szuflady. Z DJ-ką jest trochę gorzej, jak się nie produkuje i po prostu ja uważam, że trzeba iść i grać.
4: W zeszłym roku byłeś z Meduzą jako jego DJ. Tak. Powiedz mi, jak się wasza znajomość zaczęła, bo jestem ciekawy.
5: Nasza znajomość z Meduzą zaczęła się tak, że w sumie 2 lata temu zorganizowałem jego koncert u nas w Mszanie Dolnej. No i w sumie złapaliśmy taki vibe, bo też nie miałem wtedy DJ-a. Zacząłem z nim grać. Później zaproponowałem, że mogę z nim grać w sumie troszkę gdzieś indziej. No i chyba tak w sumie.
4: W ten sposób,
5: tak, tak. Przez doświadczenie oczywiście, nie? Był zadowolony i gramy.
4: No tak, no tak. To zresztą, to, czyli w Sochaczewie nie pierwszy raz, bo już rzeczywiście się pojawiłeś. Ale właśnie, co zapamiętałeś z tego poprzedniego razu?
5: No zapamiętałem, że Major tutaj siada w Sochaczewie.
4: Tak?
5: Chyba za rok Major powinien być w line-upie.
4: Powiedz mi, bo też przed anteną trochę gadaliśmy o tym, że ty też tak różnymi aspektami się interesujesz, na przykład kamera i montaż filmów. Od tej znajomości, w sensie o SB Mafię chcę cię zapytać. Okay. Jak to wyszło? Słuchacze, radiosłuchacze, którzy nie wiedzą, co to jest, bo muszę wytłumaczyć pewnie. To jest taki projekt, taki label, wytwórnia hip-hopowa, która rzeczywiście prężnie działa, no i ty tam również z nimi działałeś. Jak to się stało?
5: Generalnie sytuacja jest trochę na pewno nieodpowiedzialna, jak to się zaczęło, ale w dużym skrócie słuchałem chłopaków i pewnego razu widziałem na Facebooku posta, że zrobili swojego Discorda, serwer do rozmów. No i ja z racji tego, że jestem informatykiem, no to wszedłem na ten serwer, akurat umiałem robić serwery, no i napisałem wprost, że brzydkimi słowami trochę, ale że bardzo słaby serwer. No i podałem swój numer do administratora, który tam był, to był Lazy, wielkie pozdro Lazy. No i dzwoni do mnie zaraz numer zastrzeżony i pyta się, czy umiem zrobić lepszego. No to powiedziałem, że umiem. I generalnie tak się zaczęło, że zrobiłem ten serwer. Później w NoBoCoTo szukali osoby, która umie zajmować się marketingiem. No i to, jak się dostałem na tę rozmowę, też jest mocna historia, bo Jakby pierwszy, nigdy nie byłem w Warszawie sam, bo miałem wtedy 15-16 lat. No i poprosiłem. Rodzice pojechali, brutalnie mówiąc, po prostu gdzieś na pogrzeb do Polski, do Malborka, a ja stwierdziłem, że jak jestem sam w domu, to uciekam z chaty o 5 rano i jadę na pociąg do Krakowa i jechałem pendolino do Warszawy. I generalnie no, miejsce, w którym są studia, też dużo mówią. Są w jakichś takich laboratoriach, fabrykach, to są strasznie klimatyczne miejscówki, ale jednak straszne. I jakby case jest taki, że no, mama dowiedziała się, że mnie nie było w domu przez to, że zadzwoniła do mnie, jak już wracałem po rozmowie. No i złapał mnie kanar. No i w sumie tak się zaczęła ta przygoda. Później pojechałem na pierwszy swój w życiu rapowy koncert. I od tamtej pory już trochę liznąłem, jak to wygląda ze strony artysty, bo właśnie na pierwszym już wydarzeniu byłem faktycznie na backstage'u. Mogłem przybić piątkę z różnymi raperami. Też przez to dużo osób poznałem przed tym, jak realnie byli sławni. W sumie można powiedzieć tak.
4: A do rozmowy z Wiktorkiem CO, który podczas tegorocznego Voice Festiwalu pilnował, żeby ten entuzjazm między kolejnymi koncertami nie opadł, już za chwilę wrócimy.
1: Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
2: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
1: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Korzuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.

0: Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama. Nika.

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Korzuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Wracamy do audycji Zajarani w Radiu Sochaczew. Dzisiaj naszym gościem jest Wiktorek CO, który podczas tegorocznego WSC Festiwalu pilnował, żeby entuzjazm pomiędzy kolejnymi koncertami nie opadł. Grał DJ-skie sety przez wszystkie 3 dni. Rozmawiałem z nim nie tylko w WSC Festiwalu, rozmawiałem z nim też także o jego projektach i o tym, w czym brał udział. No bo nie wiem, czy wiecie, że to jest człowiek, który miał okazję poznać największych raperów w tym kraju. Poznał m.in. Matę czy BDS-a. Jak się z nimi pracowało i jacy oni są prywatnie? O tym już teraz.
4: Spotkanie z kim taką największą radość u ciebie wołało? Albo może coś cię zaszokowało, gdy kogoś poznałeś? Bo czasem się mówi na przykład, nie poznawaj swoich idoli. Czy miałeś taką sytuację? Nie.
5: Raczej ogólnie super ludzie to są i naprawdę są normalni. I nie miałem tak, że ktoś był jakiś inny, mam wrażenie. Wszyscy są raczej pozytywni. Na pewno w tamtym momencie, jak słuchałem dużo Maty, to spotkanie z Matą było dla mnie czymś takim mocnym. Tak samo pewnie z White'em. I poznanie Solara Białasa, ja powiedziałem później Solarowi, bo Solar generalnie jest właścicielem studia, że jakby dzięki niemu w sumie zacząłem słuchać, można powiedzieć, rapu, bo pierwszy numer rapowy, jaki usłyszałem, to było Ganges i to było na wyjeździe sportowym. Miałem 12 lat, pewnie coś takiego, nie? Także bardzo, bardzo dobrze wspominam.
4: Także jesteś w tej muzyce i jakby trochę w tym klimacie od dawna, nie?
5: Tak, tak, tak. No i generalnie trochę odhaczam sobie takie cele, bo tak się śmiałem, że a propos właśnie SB Mafii, pierwszy hotel oglądałem jako widz, drugi już pracowałem, ale nie pojechałem, na trzeci już pojechałem i dopiąłem jakby swego, to 3 razy sztuka, nie?
4: No właśnie. To taki projekt, gdzie wielu raperów, ja tak tłumaczę tym, którzy nie wiedzą, w jednym miejscu się pojawiło i tworzyliście piosenki, tworzyliście klipy do tego, tak. I finalnie powstał album, tak? Powstały albumy.
5: Tak.
4: Tak. A powiedz mi w takim razie, czym ty się jeszcze interesujesz, gdy masz zajawki tak na co dzień? Co na przykład sprawia, że to jest dla ciebie czysty fan?
5: Oprócz muzyki?
4: Tak.
5: Kurczę, mega lubię finanse. Mega, to jakby chyba każdy lubi pieniądze i zawsze jakoś miałem coś takiego, że po prostu chciałem zarabiać i też przez to, odkąd pamiętam, jak miałem 13-12 lat, już chodziłem do jakiejś pracy, bo chciałem po prostu zawsze mieć swoje, także zajmuję się po prostu finansami. Później, no też odkąd mam 13 lat, to projektowałem wtedy strony, bo to była w sumie taka pierwsza jakaś rzecz, którą umiałem robić i faktycznie dało się spieniężyć. Prowadzę przez to agencję marketingową, swoją własną. Od niedawna też rozwijam startup swój, właśnie może to jest taki sneak peek, ale udało się dostać granta niedawno, także w grudniu trzymajcie za mnie kciuki, w Rzeszowie mam przegląd przed inwestorami, przed osobami z ministerstwa i się dowiemy, czy aplikacja przejdzie do kolejnego etapu finansowania. I oprócz w sumie finansu, informatyki i muzyki, to siłownia może, nie?
4: Okay.
5: Trzeba coś ćwiczyć i chyba tyle.
4: A z takich wydarzeń jeszcze, które są epokowe dla internetu, no to stream iShow Speeda, na który również udało ci się załapać. Jak to się stało?
5: Generalnie tamten rok to był dla mnie rok sidequestów, bo stwierdziłem, że nie do końca w sumie może wiem, co chcę robić w życiu i po prostu robiłem wszystko, co mogłem. No i zaczęło się od tego, że zrobiłem na przykład stronę dla Książula, on o tym nie wiedział, że to jest dla niego, ale zrobiłem stronę z miejscówkami, które powiedział Mola. No i to też poszło strasznym wiralem i to jest też śmieszna historia, bo dostałem następny dzień fakturę od Google'a na 3000 zł za to, że po prostu nie zabezpieczyłem sobie strony, tak powinienem, ale nie spodziewałem się, że tyle osób tam wejdzie. Jeśli chodzi o ten stream iShow Speeda, to właśnie tak jak wcześniej mój kumpel Kamil mówił, było stories u AJ'a, które właśnie tam, na którym było napisane, że szuka właśnie...
4: AJ Polish American, dopowiadam, tak, influencer związany z kulturą fizyczną ogólnie, z siłką i nie tylko, z kulturystyką.
5: Tak, teraz popularny z serii Mięczaki, nie?
4: Tak.
5: I właśnie było stories na Instagramie, że szuka takiej osoby, która gra na skrzypcach, jest z Krakowa. Około 20 minut zajęło to, żebyśmy się zgadali, umówili, wsiedli do auta. No i pojechaliśmy po prostu na ten parking, był mega gaz. Ja też w garniturze, w skrzypcach, mega był stres. Jeszcze skrzypce trochę mi się rozstroiły, była niska temperatura. Smyczek się luzował, strasznie się źle grało. No ale to zrobiliśmy. No i później był fajny wpis, chyba Polska Sportowa, taka strona na Facebooku. To bardzo fajnie ktoś trafnie napisał, że tam jest jeszcze skrzypek.
4: Zauważyli cię,
5: tak? Tak,
4: dostałeś kredyt.
5: Tak, tak. To dokładnie tak, nie? To była prawda. Też fajna sytuacja.
3: Słuchaj, to takie pytanie trochę na koniec. Jakie plany na przyszłość? To bo czy planujesz rozwijać DJing, czy planujesz właśnie może jakąś swoją muzę, a może nie muzę, może właśnie dalej te finanse, albo może właśnie powrót do kamery? Co planujesz na przyszłość?
5: Generalnie to wydaje mi się, że nie chciałbym jakieś dawać sobie szufladki, co bym chciał robić, ale na pewno chciałbym po prostu robić to, co kocham, czyli na pewno grać przynajmniej dwa razy w tygodniu, jakbym miał tak plan to ułożyć, żeby sobie mógł gdzieś grać. Moja praca też jest zdalna, bo na dobrą sprawę, czy jestem programistą, czy spotykam się z ludźmi, to mogę to robić w zdalny sposób. Także gdziekolwiek na świecie to też na pewno fajna opcja. I trochę to się pisze w taką jedną spójną historię, no bo na dobrą sprawę, jak wszystko z aplikacją pójdzie dobrze i zrobię udany exit, to po prostu będę miał taki wybór.
3: A to influencersko nie chcesz coś podziałać? Bo tak sobie myślę o tobie, że w kontekście takiego twórcy internetowego, że ty się obracasz jednak chcąc nie chcąc w takich kręgach trochę, nie? Też tak rapersko, no to poniekąd to są często twórcy po prostu internetowi. Czy w tym nie widzisz swojej siły na przykład?
5: To jest bardzo ciekawe pytanie. Bardzo ciekawe. Natomiast wydaje mi się, że jakbym był sławnym DJ-em, to czułbym się trochę lepiej ze sobą niż sławnym influencerem.
3: Okay. W ten sposób, czyli raczej ta muza.
5: Raczej, żebym był kojarzony jakby ze sobą, a nie jakąś grupą osób.
3: No dobra, no to tego w takim razie ci życzymy. Bardzo dziękuję, Wiktorek CEO w Radiu Sochaczew.
5: Pozdrawiam całe Sochaczew, do zobaczenia za rok, a już piszcie do burmistrza.
3: O właśnie, piszcie, jeśli chcecie usłyszeć Wiktorka za rok, tak jest. Tak.
5: Dziękuję pięknie.
0: Był to program Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
1: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
2: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz, wszystko co potrzebne do druku i oprawy.
0: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55, nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.

0: Reklama.
1: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
4: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Kosmetologika. Wszystko o urodzie i świadomej pielęgnacji.
1: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
2: A dzisiaj w naszym studiu jest pani Anna Orzeszek, właścicielka salonu Prestige Center. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Kończy się lato, jesień to natomiast dobry czas, żeby zastanowić się nad zadbaniem o skórę po wakacjach. Tutaj z pomocą mogą nam przyjść kwasy. Co one dobrego robią z naszą twarzą?
3: No tak, dokładnie, bo już mamy początek września, więc tak naprawdę można się zacząć zastanawiać, co tu zrobić ze skórą po lecie. Całorocznie nie robimy oczywiście kwasów, dopiero na jesieni. I to nie jest też taki proces, że wystarczy przyjść, zrobić sobie raz zabieg kwasowy i wszystko jest pięknie i gładko. To jest cały proces i to w zależności od potrzeby skóry. No cały taki planning jakby robimy, jak już widzimy skórę, pytamy panią, pana, jakby jakie są oczekiwania i robimy plan po prostu, jak uzyskać efekt.
2: Popularnie mówimy, że idziemy na kwasy, ale tak naprawdę to tych rodzajów kwasów jest bardzo dużo. Jakie są na
3: tak,
2: przykład?
3: No tak, to jest, no dla mnie to jest jakby bardzo proste, natomiast jak już rozmawiam z klientami, to takie proste nie jest, bo panie po prostu mówią potocznie, że idą na kwasy i nawet nie zwracają uwagi, co to właściwie jest. Czy to jest jakieś pojedyncze stężenie jakiegoś danego kwasu, nie wiem, jakiegoś na przykład migdałowego i jakie to jest stężenie, czy to jest jakaś mieszanka kwasów. No bardzo często panie po prostu idą i w ogóle nie mają świadomości, co to jest, a kwas kwasowi nierówny. I naprawdę nawet sobie samemu w domu można mocno zaszkodzić, nakładając jakiś kwas. Nawet czasami jestem przerażona, jak jestem w drogerii i widzę moc stężenia i na co to jest. To wystarczy po prostu sobie nałożyć i można zrobić krzywdę. No oczywiście też wtedy pomożemy, ale no nie. Do gabinetu profesjonalnego należy się udać, najlepiej wypytać się, jakie to są kwasy, jakie to są mniej więcej rodzaje stężenia, chociażby mieszanki, rodzaj, no bo takie potem też my chcemy mieć informacje, bo jak przychodzi do nas pani po innym salonie i zapytamy, co właściwie było robione, to nikt nie wie. Takie są realia.
2: No dobrze, no. Ale generalnie jeżeli chodzi o te rodzaje kwasów, no to tak mówi się chyba, że migdałowy jest do czegoś innego, a azaleinowy czy tam salicylowy jeszcze do czegoś innego. Tak. Jak to wygląda?
3: Tak, tak. Każdy jest do czegoś innego. Natomiast też one mają swoje różne stężenia. I no w zależności od tego, co chcemy uzyskać, to też w różnoraki sposób my przygotowujemy skórę. My w salonie naszym nie stosujemy praktycznie wcale pojedynczych kwasów, pojedynczych stężeń, no bo to było powiedzmy, nie wiem, 20 lat temu, 15 lat temu, już 10 lat temu to już się zaczynało. Dopiero do nas wchodziły kwasy bardzo dobre jakościowo, ale mieszanki to są kwasów medycznych, to nie są kwasy kosmetyczne, to już są takie stężenia różnych kwasów. Nawet nie jest to ściśle określone w jakich stężeniach, ponieważ firmy to mają opatentowane i nie dają do informacji dokładnie, jakie konkretne stężenie jakiego kwasu jest w danym produkcie. I zdarza mi się, że w danym jednym produkcie jest kilkanaście różnych kwasów w mieszance już połączonych. Na przykład bo tego jest bardzo dużo, na przykład na przebarwienia. Powiedzmy po lecie, no bo teraz jest sezon. Bardzo często kobiety przyjeżdżają i mają plamy, tak, na czole, jakieś melazmy w okolicach ust, gdzieś tam po bokach i to są plamki. Czasami to są bardzo duże przebarwienia, bardzo ciemne, no to są tak zwane melazmy. Albo jakieś pojedyncze i takie po prostu w ogóle nie schodzi. I co z tym zrobić? I to się robi coraz większe i rośnie, jest tego coraz więcej. Jak ktoś jest starszy, to w ogóle mówi wręcz tak nieładnie, że ojejku, to są takie plamki starcze i że to tak musi być.
2: Czyli nie musi?
3: No nie musi. Raz, że nie musi, dwa, że da się to odwrócić. No i tutaj jakby nigdy nie mówimy, że odwrócimy to 100%, tak, że my tą plamkę 100% zniwelujemy, natomiast bardzo często zdarza mi się, że naprawdę idzie to do zera, że te melazmy takie na czole, jak to są takie kontaktowe, że ktoś na przykład wyszedł na słońce, a wcześniej brał jakiś mocny antybiotyk albo coś, po prostu, nie wiem, nawet zioła pił, które były światłoczułe i stała się sytuacja i nagle jest duże przebarwienie, to w takich przypadkach to nawet do 100% czyścimy. Natomiast jak to są takie małe plamki, gdzieś tam one z czasem i powiększają się i rosną i są bardzo ciemne, no to tutaj 100% nie, ale 70% tak, usuwamy i powodujemy tymi właśnie kwasami, że w skórze właściwej te procesy się zmieniają i nie idzie to dalej. I to rok do roku ona już się nigdy nie powiększa. Zahamowujemy ten proces wydzielania się melaniny w skórze właściwej.
2: Czyli usuwanie przebarwień to jedno, ale kwasy mają więcej działań.
3: Tak. Może ja tylko jeszcze pokrótce powiem, dlaczego jakby etapami i niejednorazowym kwasem zrobimy efekt. Jeszcze tylko szybciutko powiem o tych melaninach, no bo melanina to jest taka sytuacja, że my to tylko widzimy z zewnątrz, nie? Ale tak naprawdę to jest problem w skórze właściwej, bardzo głęboko i tam nasza skóra w taki naturalny sposób reaguje na słońce, po prostu wydzielając za dużo melaniny w sobie i to tylko tyle. My musimy się kwasem wchłonąć głęboko i tam spowodować naprawę tego wydzielania się melaniny, żeby skóra nie wydzielała jej zbyt wiele, żeby to jakby cofnąć. I robimy to etapowo w różnych jakby stężeniach, że to nie jest tak, że dzisiaj robimy kwas i za miesiąc robimy ten sam kwas. My mamy jakby stopniowanie, żeby skóra też nie reagowała szokowo. I dziś robimy jakąś dermabrazję chemiczną, wchłaniamy się tym pierwszym kwasem na stopniu pierwszym. W kolejnych miesiącach, jak idziemy dalej, robimy stopień drugi i trzeci. I to nie znaczy, że to jest mocniejsze, że to bardziej boli, pani się bardziej łuszczy. To znaczy tylko tyle, że my wchłaniamy się głębiej i jeszcze głębiej. I tam po prostu docieramy, więc no, nie ma sensu w robienie jakby tylko pierwszego zabiegu i czekanie na efekty, bo tego się nigdy nie uzyska. Dopiero efekty mamy po serii zabiegowej, ale one naprawdę są rewelacyjne. A teraz
2: tyle o usuwaniu przebarwień, tak?
3: Ale tak, jeszcze potrafią kwasy. No i podobnie jak z melaninami, to ludzie przychodzą do nas z czerwoną skórą, z taką naczyniowością, w ogóle taką na wierzchu, z popękanymi naczynkami, z czymś takim. I w większości przypadków każdy myśli, że aha, dobrze, to ja sobie to albo zamknę laserowo, albo elektrokoagulacją, że to sobie zamknę i tego nie będzie. No niestety też to tak nie wygląda, bo skoro to już jest problem i to już wszystko mamy na wierzchu, to znaczy, że coś tam było nie tak robione. I musimy też przejrzeć, co klient tak naprawdę używał w domu, jakie miał swoje takie przyzwyczajenia, bo mało kto wie, ale wystarczy sobie, nie wiem, posmarować się kremem nawilżającym, który ma za zadanie utrzymać nam wodę w skórze i wyjść sobie na dwór w mróz i wystarczy. I mamy efekt jak po prostu rozlana woda na szybie, że nam po prostu zamarza i ta woda zatrzymana w skórze zamarza nam i działa rozpierająco na ścianki żył i bardzo często to ludzie przychodzą mi właśnie zimą, ale też bardzo często przychodzą mi latem, że na kąpiele słoneczne też się po prostu wynurzają i tutaj za mocno opalona skóra i też jest pęknięcie naczynka i też po wakacjach na nosie, na czole, taki, to już jest taki większy pajączek. No i trzeci sposób na rozwalenie sobie naczyniowości to jest już mechanicznie, nie? Czyli gdzieś tam mocno, za mocno pocieramy albo nos, albo gdzieś tam czy przy uderzeniu, ale też peelingami ziarnistymi i klienci o tym nie wiedzą, chcą dobrze, kupują sobie wszelkiego rodzaju peelingi ziarniny i sobie mechanicznie pocierają, bo sobie po prostu chcą poprawić coś, tak, żeby ta skóra wyglądała pięknie i gładko, a w ten sposób pocierania mechanicznie sobie rozwalają naczyniowość. No No i z takimi problemami trafiają do nas. I wtedy mamy taką sytuację, że owszem, też możemy pomóc, natomiast to nie jest jeden zabieg. My musimy po pierwsze uspokoić skórę, żeby ona taka nie była reaktywna, żeby nie była taka czerwona, więc jakby też delikatnie, też to stopniowanie kwasów mamy. Zaczynamy sobie w ten sposób, że robimy zabieg, ale przy naczynkach ten pierwszy zabieg dla klientki, takiej mocno reaktywnej, to jest takie wielkie wow, ojejku, coś tu się dzieje, to jest bardzo jeszcze tak czerwone. Natomiast potem jak to się wygaja, to ta naczyniowość nam się chowa w głębsze warstwy, bo to nigdy nie będzie tak, że my po prostu usuniemy jej naczynka, zamkniemy i tego nie ma. Nie, no naczyniowość to jest coś naturalnego, coś normalnego, to jest jakby no, skóra nasza, tylko ta naczyniowość u osób, które mają widoczne naczynka, po prostu one są w bardziej zewnętrznych warstwach, tak? Że ta naczyniowość jest taka na wierzchu i my tymi kwasami staramy się cofnąć, tak? Że te naczyniowość nam się cofa w głębsze warstwy, naczynka muszą być, one po prostu się jakby chowają, znikają. Potem po serii kwasów, jak już mamy ładną skórę, już pani nie jest taka reaktywna, już nie czerwienieje i nie ma tam ognia, to dopiero możemy domknąć pozostałości, jakieś takie coś, co jest tylko odnóżką, jakimś takim pojedynczym pajączkiem, to wtedy już sobie możemy laserem, koagulacją zamknąć, nie ma problemu, ale to jest cały proces.
2: Tutaj niestety musimy już postawić kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu była pani Anna Orzeszek, właścicielka salonu Prestige Center.
3: Dziękuję bardzo.
0: Była to audycja Kosmetologika. Obalamy mity i edukujemy.
1: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew Olimpijska 10.

0: Reklama.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.
4: Laboratorium języka. Odkryj przepis na udane wakacje. Spakuj językowe triki do walizki i zainspiruj swoje dziecko. Sponsorem audycji jest Szkoła Językowa British House w Sochaczewie, akredytowane centrum metody Teddy Eddy.
5: Dzień dobry. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy sobie na temat edukacji uczniów i młodzieży, właściwie dzieci i młodzieży, natomiast teraz wrócimy do wątku, o którym mieliśmy porozmawiać, czyli o kursach dla dorosłych. W naszym studiu są ze mną Katarzyna Janiak i Martyna Zygmuntowicz, czyli lektorki Szkoły Językowej British House. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: No i właśnie mówiliśmy o dzieciach, a British House prowadzi również kursy dla dorosłych. Jak to wygląda?
6: Oczywiście, chcemy o nich mówić coraz więcej, bo dorośli także potrzebują skupić się na swojej drodze językowej i w związku z tym prowadzimy dla nich kursy metodą Boldwings. Są to zajęcia, które skupiają się przede wszystkim na komunikacji. Wiele osób przychodzi do nas z pewną blokadą. Uczyłem się kiedyś języka angielskiego, ale nic nie pamiętam. Znam zasady, ale boję się mówić. Pamiętam ten stres ze szkoły. I właśnie te bariery chcemy przełamywać.
7: Zajęcia są prowadzone w swobodnej atmosferze, w małych grupach, z dużą ilością mówienia. Chodzi o to, żeby dorosły kursant wyszedł z przekonaniem. Potrafię się dogadać, nie muszę znać każdego słowa, żeby mówić. Jestem w stanie zrobić kolejny krok.
5: To przejdźmy teraz do przygotowania do egzaminów Cambridge. Kto może wziąć udział w takich zajęciach?
7: Egzaminy Cambridge są dopasowane do różnych grup wiekowych i poziomów zaawansowania. Najmłodsi mogą rozpocząć od Pre-A1 Starters, następnie pojawia się A1 Movers i A2 Flowers. Są to dzieci w klasie drugiej, czwartej i piątej. Starsi uczniowie oraz dorośli mogą przygotowywać się do kolejnych poziomów A2 Key, B1 Preliminary, B2 First czy C1 Advanced. Dzięki temu egzamin może być po prostu kolejnym osiągalnym celem na drodze językowej.
5: Wiele osób na słowo egzamin od razu myśli o stresie, szczególnie jeśli mówimy o dzieciach.
7: Oczywiście. I trzeba powiedzieć wprost, małe dzieci często rzeczywiście się stresują, bo jest ich to pierwsze zetknięcie z taką sytuacją. Nagle pojawia się sala egzaminacyjna, konkretne zadania, osoba, której wcześniej nie znały i świadomość, że za chwilę trzeba będzie pokazać swoje umiejętności. Dlatego tak ważne jest wcześniejsze oswajanie dziecka z tym doświadczeniem.
6: Dlatego pierwsze egzaminy Cambridge, takie jak Pre-A1 Starters czy A1 Movers, traktujemy nie tylko jako sprawdzian znajomości języka. To również lekcja samodzielności. Dziecko uczy się, jak poradzić sobie ze swoimi emocjami, jak skoncentrować się na zadaniu i jak spróbować nawet wtedy, kiedy pojawia się stres. A później często okazuje się, że to, czego dziecko bało się najbardziej, wcale nie było takie trudne.
5: Macie zresztą doświadczenia, które pokazują, że ten stres rzeczywiście z czasem maleje?
7: Tak. Bardzo często po pierwszym egzaminie rodzice mówią nam, że dziecko było zestresowane przed, ale po wszystkim pojawiło się ogromne poczucie dumy. Jeden z naszych kursantów powiedział po swoim egzaminie: nie było to takie trudne, jak myślałem. I to jest dla nas bardzo ważny moment, bo następnym razem dziecko już wie, czego się spodziewać.
6: Mieliśmy też uczniów, którzy po pierwszej części egzaminu mówili: nadal jestem zestresowany, ale już jest dużo lepiej. I właśnie o to chodzi. Nie o to, żeby całkowicie wyeliminować stres, bo to nie jest możliwe. Chodzi o to, żeby nauczyć się, jak sobie z nim radzić.
5: A czym właściwie egzaminy Cambridge różnią się od zwykłych szkolnych testów?
7: Przede wszystkim sprawdzają praktyczne wykorzystanie języka. Oceniane są różne kompetencje. Między innymi słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie, w zależności od poziomu egzaminu. Nie chodzi więc tylko o to, czy dziecko pamięta regułę gramatyczną. Liczy się to, czy potrafi zrozumieć rozmowę, odpowiedzieć na pytanie, napisać wiadomość, czy poradzić sobie w komunikacji.
6: i to bardzo dobrze łączy się z tym, jak pracujemy podczas regularnych zajęć. Od początku stawiamy na komunikację. Dzieci i młodzież dużo mówią, słuchają, pracują w parach i grupach. Dzięki temu egzamin nie jest nagłym wydarzeniem, podczas którego po raz pierwszy trzeba użyć języka w praktyce.
5: A jak wygląda samo przygotowanie? Czy uczniowie przez wiele miesięcy rozwiązują tylko i wyłącznie arkusze egzaminacyjne?
7: Nie. I to jest bardzo ważne. Oczywiście kursanci poznają format egzaminu, wiedzą, jakiego rodzaju zadania mogą się pojawić, jak wygląda poszczególna część i jak gospodarować czasem. Ale podstawą jest rozwijanie języka. Pracujemy nad słownictwem, gramatyką, rozumieniem ze słuchu czy czytaniem, pisaniem i przede wszystkim komunikacją.
6: Lektor obserwuje również postępy każdego kursanta. Sprawdzamy, co już potrafi, gdzie czuje się pewnie, a gdzie potrzebuje jeszcze trochę pracy. Dzięki temu możemy stopniowo przygotować ucznia do kolejnego poziomu, zamiast zostawiać wszystko na ostatnią chwilę.
5: Podejrzewam, że jedną z największych obaw rodziców jest pytanie, a co jeśli moje dziecko nie zda?
7: To rzeczywiście pytanie, które rodzice mogą mieć, ale staramy się zmieniać sposób patrzenia na egzamin. Oczywiście chcemy, żeby kursant osiągnął jak najlepszy wynik, ale równie ważna jest sama droga. Dziecko zdobywa doświadczenie, sprawdza swoje umiejętności, uczy się radzić sobie z emocjami i dostaje informacje, nad czym jeszcze popracować.
6: Nie chcemy też budować atmosfery musisz zdać, bo inaczej poniosłeś porażkę. Egzamin ma być kolejnym krokiem, a nie źródłem ogromnej presji. Najważniejsze jest to, żeby dziecko po takim doświadczeniu pomyślało: dałem radę, mogę spróbować czegoś więcej.
5: No właśnie, to po co właściwie zdawać taki egzamin? Co daje certyfikat Cambridge?
7: Przede wszystkim jest to obiektywne potwierdzenie znajomości języka. Certyfikaty Cambridge są rozpoznawalne i uznawane przez wiele uczelni, pracodawców i instytucji na całym świecie.
6: A dla nas bardzo ważne są też efekty, których nie da się wpisać w certyfikat. Dziecko zaczyna wierzyć w swoje możliwości, widzi, że poradziło sobie z jednym poziomem, więc zaczyna myśleć o kolejnym.
5: A jak na ten proces patrzą rodzice?
7: Bardzo często zwracają uwagę właśnie na rozwój pewności siebie. Jedna z opinii, która szczególnie dobrze pokazuje sens całego procesu, brzmi: egzamin daje dużo możliwości. W przyszłości otwiera wiele drzwi do różnych prac, szkół, po prostu swobodnej komunikacji za granicą. Rodzice widzą więc nie tylko wynik egzaminu, ale to, że język staje się realną umiejętnością, którą dziecko będzie mogło wykorzystać w przyszłości.
6: Słyszymy też bardzo prostą, ale ważną refleksję. Bez języka obcego w dzisiejszym świecie ciężko się odnaleźć. I rzeczywiście, język angielski coraz częściej jest nie tylko dodatkową umiejętnością, ale narzędziem potrzebnym w edukacji, pracy, podróżach i codziennym życiu.
5: Czy zauważyłyście, że po egzaminie dzieci zaczynają inaczej podchodzić do nauki?
7: Tak. Kiedy dziecko przez dłuższy czas pracuje nad konkretnym celem, a później widzi efekt swojej pracy, dostaje bardzo ważny komunikat. Systematyczność działa.
5: Czyli egzamin Cambridge nie powinien być traktowany jako koniec nauki?
6: Zdecydowanie nie. To raczej kolejny punkt na drodze.
5: Egzamin Cambridge to nie tylko certyfikat i wynik na papierze, ale również doświadczenie, które może nauczyć dziecko samodzielności, radzenia sobie ze stresem i wiary we własne możliwości. A później może być impulsem do tego, żeby sięgnąć po kolejne cele. Jeśli chcielibyście Państwo dowiedzieć się więcej o przygotowaniu do egzaminów Cambridge lub sprawdzić, który poziom będzie odpowiedni dla dziecka, młodzieży czy osoby dorosłej, warto skontaktować się ze szkołą językową British House. Moimi gośćmi były dzisiaj lektorki British House Katarzyna Janiak i Martyna Zygmuntowicz. Dziękuję bardzo.
6: Dziękujemy i do usłyszenia.
7: Dziękujemy, do widzenia.
1: To była audycja Laboratorium Języka. Angielski w podróży i proste patenty na wakacyjną naukę. Sponsorem audycji jest szkoła językowa British House w Sochaczewie.

0: Reklama.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
6: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
7: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
5: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
8: Skoro mamy sobotni wieczór, minęła już 18, no to możemy startować z naszym imprezowym programem na 94,9. To Prywatka w Radiu Sochaczew. Jeżeli szukacie muzycznego podkładu pod waszą zabawę, proszę bardzo, no to jesteśmy i służymy pomocą, bo będziemy grać wszystko to, co taneczne. A wystarczy tylko dać głośniej.

0: są takie osoby, które dziś się przyjmują kwiatki, czekoladki, no i przede wszystkim życzenia, to z okazji imienin. No właśnie, kto dziś się celebruje w sobotę 5 września, to dla was w prywatce z Radiem Sochaczew sprawdzamy. Dorota i Wawrzyniec, ale też Justyna, Teodor, Rozwita, Urban, Wiktoryna oraz Wiktoryn. No to przesyłamy moc tych najserdeczniejszych życzeń i udanej zabawy.
1: Reklama.
2: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Prywatka z Radiem Sochaczew.
7: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
8: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
9: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

0: Radce z Radiem Sochaczew o tym, co w ten weekend można zrobić w okolicy. No i przecież trwa Festiwal Kultury Regionalnej w Żelazowej Woli i dziś i jutro. Moc atrakcji w domu urodzenia Fryderyka Chopina. Wstęp jest wolny, także jeżeli chcielibyście skorzystać, no to gorąco polecamy, bo jest z czego w programie m.in. pokazy wytwórstwa ludowego, warsztaty rękodzielnicze, warsztaty polskich tańców tradycyjnych czy koncerty z potańcówkami. To tak w telegraficznym skrócie. Te szczegóły znajdziecie na tusochaczew.pl w zakładce Co, gdzie, kiedy. My gorąco polecamy.
1: Reklama.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Prywatka z Radiem Sochaczew.
6: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
7: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
8: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

0: początek sprawdzam, co dziś możemy celebrować. No to robimy same dobre rzeczy, bo patrząc w kalendarz w sobotę 5 września, wśród świąt nietypowych mamy Międzynarodowy Dzień Dobroczynności. Ale dziś też panowie wyjątkowo mogą zadbać o swoją bródkę i jeszcze bardziej niż robią to na co dzień, przystrzyc, użyć olejku. No i celebrować to, co właśnie w kalendarzu, bo dziś także Światowy Dzień Brody.
1: Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej imprezy. Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

I co, jest imprezowy klimat? No jest, oczywiście, jeżeli chodzi o muzę, którą gramy dla was na 94 w prywatce z Radiem Sochaczew. 19 za nami. No to kolejna godzina naszego spotkania. Łukasz Matusiak, witam i zapraszam, ale też imprezowo, jeżeli chodzi o to, co dzieje się w okolicy. No i do tych tematów wrócimy, chociażby do dożynek, które to się odbywają. O tym powiemy wam jeszcze w tej godzinie. Bądźcie blisko.

0: wrześniowo-dożynkowo w naszej okolicy, to na pewno, i właśnie o tym w prywatce z Radiem Sochaczew, bo na takie święto plonów już jutro chcielibyśmy Was zaprosić do Brzozowa Starego. Wszystko wystartuje w samo południe od uroczystej mszy świętej w kościele parafialnym w Brzozowie Starym, następnie krowód dożynkowy i rozpoczęcie obrzędów dożynkowych, a od 14 prezentacje artystyczne, 17 to już creme de la creme tej imprezy, czyli zespół Flash i potańcówka na dechach. Imprezie towarzyszyć będą atrakcje dla dzieci, a także stoiska kół gospodyń wiejskich, jak czytam. Wszystko oczywiście odbywa się za darmożkę. Tu sochaczew.pl, zakładka co, gdzie, kiedy. Tam szczegóły.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Prywatka z Radiem Sochaczew.
10: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
11: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
12: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

Są tacy artyści, którzy te muzyczne karty historii zapisują wielkimi zgłoskami i tak jest w przypadku Freddiego Mercury'ego. No tak, z pewnością kojarzycie wokalistę grupy Queen. To właśnie 5 września. Tylko, że 1946 roku przyszedł na świat. No, pożegnaliśmy go wcześniej, bo w wieku zaledwie 45 lat, 24 listopada 1991 roku, właśnie wtedy zmarł w wyniku choroby. No, ale dorobek muzyczny przefantastyczny i tymi przebojami grupy Queen do tej pory możemy się cieszyć.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Pan Rębiszewski?
9: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Prywatka z Radiem Sochaczew.
13: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
14: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
15: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
5: Reklama.

Gdy wrzesień bez deszczów będzie, w zimie wiatrów pełno wszędzie. Takie przysłowie znajdziemy dziś w kalendarzu w sobotę 5 września. A propos pogody, no to jeżeli chodzi o to, co jeszcze wrześniowo, to są takie prognozy synoptyków, które zapowiadają, że jeszcze w naszym kraju właśnie w tej pierwszej części września ma być upalnie. Patrzę jak to w Sochaczewie i okolicy, no to w tym kolejnym tygodniu, no faktycznie te wskazania, no takie

0: Nawet przyzwoite, choć do upałów to daleko. Mówimy o 22, może 25 stopniach, więc jeszcze taki delikatny oddech lata, ten trochę cieplejszy na karku, będzie nam towarzyszył.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.
4: Regret is the soul killer. Everyone fears it. A dream unlived eats the man who feeds it nothing. It breaks him. The chase is the soul maker. A few choose it. A dream pursuit feeds the man who gives it everything. It creates him. Until the giant in the mirror finally appears. Until it's hard to be humble.

No to wrócimy do tych tematów dożynkowo-imprezowych, no bo jutro także i te w Młodzieszynie czy Kurdwanowie. No i sporo atrakcji przygotowanych przez organizatorów, więc o tym też wspomnimy po 20 w kolejnej godzinie prywatkowego grania na 94,9, czyli tego bardzo tanecznego. Jeżeli chcecie poszurać nóżką po parkiecie, nawet w tym w salonie, to nic nie stoi na przeszkodzie. Mamy ku temu poważne muzyczne argumenty.

0: No to najpierw Młodzieszyn. Tam zaglądamy prywatkowo na 94,9 dożynki parafialne w Młodzieszynie. O nich w Radiu Sochaczew. No bo jest to zaproszenie na to, co już jutro będzie się działo w parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Młodzieszynie. 12, no to tradycyjnie uroczysta msza święta z obrzędem dzielenia chleba. A od 13.30, no to już to wspólne świętowanie z poczęstunkiem i muzyką przy plebanii. Zespół Habers, no to zadba o te dobre dźwięki. Do tego nie zabraknie domowych wypieków czy kiełbaski z grilla. No to polecamy, zapraszamy. Po więcej też odsyłamy na tusochaczew.pl, tam szczegóły.
1: Reklama.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Prywatka z Radiem Sochaczew.
8: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
9: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
10: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.

0: Był Brzozów Stary, był Młodzieszyn, no to teraz Kurdwanów, bo także zaprasza do siebie na Święto Plonów, tamtejsza parafia i dożynki, które to już jutro. O tym w Radiu Sochacze w prywatce na 94,9. O 12 wszystko wystartuje od uroczystej mszy świętej dożynkowej, a po niej na placu przy kościele oficjalne rozpoczęcie, loteria fantowa, zabawa taneczna na dechach, a o najlepszą muzykę zadba DJ oraz grupa rekonstrukcyjna z Bolimowa. Do tego pojawi się też strefa smaków, no i nie zabraknie tego wszystkiego dobrego, co przygotują koła gospodyń wiejskich, no i również atrakcje dla tych najmłodszych. Ale to dokładnie już sprawdzicie w zakładce Co, Gdzie, Kiedy na tusochaczew.pl.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: FM. Radio Soraczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Prywatka z Radiem Sochaczew.
4: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
5: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
6: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

wspominaliśmy o tym, że właśnie 5 września urodził się Freddie Mercury, czyli lider grupy Queen. No i trochę tych osób ze świata muzyki przyszło tego konkretnego dnia właśnie na świat, bo w 1954 urodził się brytyjski muzyk i lider grupy Classic Nouveau, czyli Sal Solo, a rok później w 1955 Elżbieta Adamiak, czyli polska piosenkarka z nurtu piosenki poetyckiej. Ale w 1972 na świat przyszedł aktor i członek kabaretu Mumio Jacek Borusiński, a w 1991 urodził się polski żużlowiec Przemysław Pawlicki. Jeżeli wy też 5 września celebrujecie urodziny, no to w waszą stronę przesyłamy moc życzeń.

0: słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
1: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Prywatka z Radiem Sochaczew.
3: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
4: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
5: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: Mamy nadzieję, że cały czas bawicie się z nami prywatkowo na 94,9. No to witam was w kolejnej godzinie spotkania w Radiu Sochaczew i tych, którzy cały czas są z nami, i tych, którzy być może dopiero do nas dołączyli. No to moc tych tanecznych przebojów już teraz wraca do waszych głośników. Łukasz Matusiak, zbijam pionę, zapraszam.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.

0: co weekendowo można zrobić w okolicy, to wyskoczyć do Sannik, bo koncert Chopin Muzyka Poezja bardzo gorąco się poleca w niedzielne popołudnie, to od godziny 14. Agnieszka Przemek, bryła fortepian, Maria Ciunelis, recytacja i Paweł Gusnar, saksofon. Ale to nie wszystko, bo oprócz muzyki też i wystawa. Malarstwo Piotr Krawczyk, Obserwator, to wystawa czasowa, która do końca września. Do zobaczenia właśnie w Sannikach. Pałac w Sannikach przy Warszawskiej 142. To tam wszystko będzie się działo. Polecamy.
1: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

prywatce, tak wracając do tego, co w muzycznym świecie, no to nie powiedzieliśmy o tym, że właśnie dziś 36 lat kończy Hania Rani, czyli polska pianistka i kompozytorka, ale jeszcze uzupełniając to muzyczne kalendarium, no to przecież w roku 1945 urodził się Al Stewart, brytyjski wokalista i autor tekstów, znany przede wszystkim z wielkiego przeboju Year of the Cat, no a w 64 zespół The Animals rozpoczął 3-tygodniowe przewodzenie na amerykańskiej liście przebojów z kultowym utworem House of the Rising Sun.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: No to jutro Maracana zapłonie od emocji. Dlaczego? O tym w prywatce z Radiem Sochaczew. No bo przecież mistrz Polski przyjeżdża do naszego miasta, także przed rugbistami Orkana Sochaczew. No niełatwe zadanie, ale mamy nadzieję, że sobie poradzą i z tego starcia wyjdą zwycięsko. Orkan Sochaczew kontra Pogoń Aventa Siedlce. To już jutro o 15.30 na Marakanie, czyli na stadionie przy Warszawskiej 80. Obecność obowiązkowa, no bo ten doping z pewnością naszym zawodnikom się przyda. Bądźcie tym dodatkowym zawodnikiem sochaczewskiej drużyny. Kibicujcie, dopingujcie, mocno trzymajcie kciuki.
1: Weekend z Radiem Sochaczew. Weekend z Radiem Sochaczew.

0: 99 FM. Reklama. Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Prywatka z Radiem Sochaczew.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: I to już ostatnia godzina naszego prywatkowego spotkania na 94,9, w której wrócimy do tego, co weekendowo, no bo OSP Kromnów zapraszam na bogaty i wyjątkowy dzień bezpieczeństwa. O tym powiemy. Powiemy też o zawodach pożarniczych, które to w gminie Nowa Sucha. No i nie zabraknie tego, co taneczne. To na pewno do tych przebojów już teraz wracamy w Radiu Sochaczew. Łukasz Matusiak, witam i zapraszam.
1: Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej imprezy.

0: La la la la la. Na starcie tej godziny wspomnieliśmy o wyjątkowej niedzieli w Kramnowie z pokazem Piotra Bielaka na deser. O co chodzi? O Dzień Bezpieczeństwa, na który to zaprasza Ochotnicza Straż Pożarna w Kramnowie. Ten właśnie jutro na terenie obok OSP. To o 13.30, a w programie zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych, symulatory dachowania, bezpiecznej jazdy, alkogogle i refleksomierz, miasteczko rowerowe, komora dymowa, muchańce, animacje dla dzieci, pokaz pierwszej pomocy, muzyka i grill. Dodatkowo też do rozdania będą kaski rowerowe, spreje gaśnicze oraz czujniki tlenku węgla i dymu, ale liczba tych nagród ograniczona. Z kolei o 17 czeka na wszystkich wyjątkowy pokaz Piotra Bielaka, uczestnika programu Mam Talent. No to jak słyszycie, będzie się działo, no to nie pozostaje nic innego, jak tylko Was zaprosić na to wyjątkowe wydarzenie, czyli na Dzień Bezpieczeństwa w Kramnowie.
1: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

0: Jeżeli już muszą mierzyć się z trudnościami, to niech to będą te w ramach zawodów sportowo-pożarniczych, a nie te związane z akcjami. No właśnie, bo tych wyjazdów strażakom oczywiście życzymy jak najmniej. To Prywatka z Radiem Sochaczew. No i zawody sportowo-pożarnicze w gminie Nowa Sucha, o których mieliśmy sobie powiedzieć. Jutro zapraszamy na stadion Promyka. Sport, pasja i tradycja połączą się już od godziny 9 w ramach rywalizacji właśnie w zawodach sportowo-pożarniczych, w których to udział wezmą OSP Nowa Sucha, OSP Orłów, OSP Antoniew, a także OSP Kozłów Szlachecki. No to emocji też nie zabraknie, ale i widowiskowych pokazów. My oczywiście za wszystkie te ekipy będziemy mocno trzymać kciuki. Jeżeli wy chcecie przyjść, kibicować się, dopingować i zobaczyć na żywo, jak to wygląda, no to przypomnę, jutro stadion Promyka Nowa Sucha, to tam zawody sportowo-pożarnicze gminy Nowa Sucha.
1: To jest Radio Sochaczew. 94,9 FM.
2: O, jak miło, miło, miło się zrobiło, miło, miło, kiedy podarowałaś mi swoją miłość.
3: O, jak

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

I tak wam grają te prywatkowe przeboje na 94,9 i grać jeszcze będą, bo możecie być spokojni, tej muzy nie zabraknie, ale to nasze wspólne spotkanie już powoli dobiega końca, więc ja wam życzę wszystkiego dobrego na sobotnią noc, no i na resztę weekendu, niech niedziela też upłynie wam przyjemnie, chociażby pod znakiem tych wydarzeń, o których przez całą prywatkę sobie wspominaliśmy. Łukasz Matusiak, dzięki za dziś, teraz jeszcze miłego, trzymajcie się, cześć!

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: Radio Słuchaczy.
1: Radio Słuchaczy.
0: 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki.